na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
3: Dziś na termometrach w miastach Śląska i Zagłębia w najcieplejszym momencie dnia po południu zobaczymy około 20 na plusie. Aktualnie o poranku słupki rtęci dochodzą już do 10 stopni Celsjusza. Przez większość dnia będzie pochmurnie, słońce tak solidnie uśmiechnie się do nas znowu jutro.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
5: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
4: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
6: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
4: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
7: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam. Biegli, jechali na rowerach, na rolkach, szli z kijkami. Uczniowie mysłowickich szkół wczoraj w ramach akcji Mysło Ride z 3 stron miasta przybyli do parku Promenada, by pokazać, że można tam dotrzeć nie tylko samochodem.
8: Trudna trasa?
9: Łatwa trasa.
8: Ile kilometrów było do przebiegnięcia?
9: 2 kilometry.
8: Wy z kijkami, dziewczyny. Dlaczego akurat kijki?
10: Bo mniej się męczą nogi i jest wygodniej. Jeszcze się ćwiczy ruch rąk.
3: Impreza zorganizowana została w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
11: Young Kids, Kama
12: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
13: No, to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
14: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać. Czekamy na SK-owym Messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
13: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
14: Aha.
13: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
14: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by... ciężarem będzie.
13: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Rick Ring. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym... Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu, także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To
3: nie,
2: prawda.
0: Nie, kama podje, no kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy. Na żądanie. Halo, halo, kto jeszcze jest?
4: Hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czyby przez twój tok myślenia chciałabyś kiedyś zostać konwojentką.
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia wozi... bankomaty i wozi
0: hajsy? Tak, no wozi kasę, tak, dzień
2: ojej,
0: dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się, no bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.

0: to nie odzywa?
1: Nie, nie, trzeba się odzywać, trzeba.
2: Co?
3: Pani Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziu, jak się mamy, dobrze?
2: Nie, głowa mnie strasznie boli.
1: Ojojoj, pomasować coś?
3: Nie, ta głowa boli, bo dzisiaj jest czwartek, więc już przeczuwa, co będzie w piątek.
1: Czwartek, za kwadrans piątek jest z nami Jadzia, patrzymy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetach. O Filipie Heizerze cały czas trąbią na lewo i prawo, no bo ma nową żonę, pan
3: ja
1: Filip Heizer.
3: Żeby gazety zaczęły o mnie pisać, to muszę wziąć ślub?
1: Trochę tak i mieć, jak się okazuje, bo Filip Heizer właśnie teraz trąbi na lewo i prawo, że to wszystko tak wypływa, że tak wszyscy pokazują, mówią na ich temat, znaczy oni właśnie pokazują, ale to jest wina ponoć mamy jego nowej żony.
3: Bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
1: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
4: Wina teściowej!
1: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej!
3: Jadzio, a ty jak myślisz, co Filip Heizer musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
2: Mhm. Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
3: I coś jeszcze?
1: Blokadę nad internet powinien dostać też.
2: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
5: Poranne brasowanie tylko w Radiu SK.
3: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: tutaj Jeska, 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałeś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz, jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej, internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie.
0: Takie
1: mój listonosz,
0: tak?
1: To na rowerze jeździ, nie dałby rady dowieźć żelaznego. Papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowieziemy. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu Eska. Dowiedziemy ten temat w newsach. Będzie o liście żelaznym, Kama. Posłuchaj uważnie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
16: Natalia Czarnoch, dzień dobry o poranku. Dziś rozpocznie się modernizacja ulicy Sowińskiego na osiedlu Paderewskiego w Katowicach. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych chodników i jeździć po świeżo wyasfaltowanej ulicy, jeśli już te remonty dobiegną końca, a to ma się stać jakoś w okolicy listopada.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu, ulica Jałowcowa 2.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7.00. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
18: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
17: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
19: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
20: SK Sport News.
17: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
19: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
21: Jankes. Kama i Wiktor.
22: W Radiu SK.
23: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
24: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu?
25: Pan ma na imię Amant.
26: Amant.
27: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
23: Potrzebuję.

0: chyba klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz
1: tak, brzmiały. Pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z Eską, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, mecz o wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Masem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na sk.pl.

0: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
0: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: I po reklamie.

0: Tutaj SK, tutaj szósta 47, to już... Happy birthday
1: to you. Oliwka!
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę, halo, halo, cześć!
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz?
3: Dokładnie 1 października.
0: Kła...
4: Ale które urodziny?
3: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę, już po wszystkich świętych, to
4: Janki,
0: dobrze.
4: Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie, ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra,
4: nie o tym, nie o tym. Spytajmy się w takim razie coś o Liwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone,
4: Oliwka,
0: żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, stówka. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę, że to się najbardziej przyda teraz.
0: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

0: 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest OKKKK.
1: No, jest bardzo OK, słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy A. nie śpią, B. pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest poży pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, Eska. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, żeby zrobić 100 kilo lecza węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
25: Delikatny korek utworzył się na trasie DK79 od strony Jaworzna w kierunku Sosnowca. Przetykają się pasy na wysokości Designer Outlet Center. Co więcej, zwiększone natężenie ruchu obserwujemy też na S86. To z kolei od strony Sosnowca w kierunku Centrum Katowic. Jedźcie ostrożnie.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
24: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Jest siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
1: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
0: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
2: SK Śląsk News.
25: Ławka Gigant stanie nad zbiornikiem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. To projekt wybrany przez mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim.
3: Super pomysł dla młodzieży i dzieci będą mogli się tam spotykać.
4: Uważam, że to jest super pomysł, zwłaszcza, że bardzo często bywam na Pogori i osoby, które kochają tam przebywać, na pewno to docenią.
6: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
26: Ta ławka zostanie ustawiona w takim miejscu, gdzie siedząc będzie można podziwiać zachód słońca nad Pogorią.
25: Jakie będą dokładne wymiary dąbrowskiej ławki, okaże się na etapie powstawania projektu.
27: Jankes. Kama i Wiktor.
28: Jankes, Kama i Wiktor.
27: Radio SK.
29: Dwie minutki po godzinie 7, czwartek, zawodami stoi. Mm-hmm. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
30: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
31: No, to jest facet, który jest mur beton. Wiesz, tym się łatwo skręca.
29: No właśnie, ale operator węzła betoniarskiego, nie tam, że jedna grucha podjeżdża. Aha, aha. Wszystkie gruchy są tam. No.
31: Wszystkie gruchy jego?
29: Tak. Wow!

0: Raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Hej, tu Radio SK, kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj
3: pierwszy? Siemanko, cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo, super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Pozdrawiam.
1: Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankę zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywam. O tak, tutaj z takimi przerwami.
0: Ja wiem.
1: Tak. Trzecie.
2: Wczoraj był 30 września, to jaki dzisiaj jest dzień?
3: 1 listopada. Wow. Października, przepraszam.
2: Ej, zaliczamy! Nie zaliczamy, zaliczamy!
0: Wyjątkowo po znajomości, całe szczęście nikt nie słucha o tej porze. No dobra, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Widziałem, że się ktoś... Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Czy Vin Diesel jest taki aktor? Ma coś wspólnego z scenami diesla na stacjach?
3: Teoretycznie nie, ale oczywiście to tak. Nie.
2: A powiedz coś tekstem typowego hipochondryka.
3: Typowy hipochondryk, ale dzisiaj będzie ciepło, ale jest zimno.
2: Nie, no. Tu mnie boli, tam mnie boli. No ojejku, jejku. Hipochondryk to jest osoba...
0: No, chyba powoli przekwitasz kolego, że to by tak ciepło, zimno. Co zaliczamy
3: znowu?
2: Ja nie zaliczamy.
3: To.
0: Nie,
2: trzymaj
0: nie możemy,
2: się,
0: kochany. To już
3: dzięki,
0: jest.
3: Trzymajcie się, miłego ciągka.
4: 30 sekund zostało.
0: Szybko. Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
2: Cześć. Halo, halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto
3: Jacek?
0: Teraz?
2: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
5: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie, 7 pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
2: Pizza z kebabem, czy pizza z paprykarzem?
5: Kebaba.
2: Tak jest!
6: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem.
2: Naprawdę?
6: Naprawdę. Jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
6: Jest bardzo dobra.
2: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo
0: prawda.
2: Spraw Zagranicznych.
0: To
2: ale
0: prawda.
2: Tobie serdecznie gratulujemy. Dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
5: Wow! Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
5: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie wyspana Lady Gaga na antenie Radia SK. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Wczoraj byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał.
1: Teraz.
0: Strzelał, naprawdę to było... mój synek ma 2 latka niespełna, to było U2. W sensie U2, a U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: Też no właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Tak. Od U21.

0: Reklama.
1: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
2: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
9: 9 kresek powyżej zera, tyle wskazują słupki rtęci. Teraz w Jaworznie po południu maksymalnie 20 stopni Celsjusza. A ja tymczasem ostrzegam kierowców, że mamy korek na autostradzie A4. Przytykają się pasy już od strony Giszowca w kierunku Paderewy i Trzech Stawów. Jedźcie ostrożnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Pracki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
11: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
10: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
12: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
13: SK Sport News.
10: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskie Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
12: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Jankes,
15: Jankes,
14: Kama,
15: Kama
16: i Wiktor.
14: Wiktor,
16: Radio SK.
17: 6.31 była godzinę temu.
18: No teraz właśnie jakiś taki niepewny byłeś.
17: Tak, spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od 6. 6.31 za nami, teraz 7.31,
19: dzień
17: proszę
19: dobry.
17: Państwa.
19: Dzień dobry. Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
18: Mhm. No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
17: Kama, gdyby się dodzwoniła i mogłaby być wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
18: Jak to jaki?

0: Post Malone. No wkrótce będziemy postować.
1: Puścić.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ rzeczywiście, coś słyszałem, no i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu? Ojej.
1: Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz?
3: Yeah.
2: Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England.
2: England, to co to England? Ewa, chodź pogadaj, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek.
2: Greek?
0: Greek? To jest ta łatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy?
5: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
4: Ściśle tajne!
5: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu

0: Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
1: I po reklamie.

0: do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, nos się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: No, to wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca
2: w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem przy telefonie.
5: Kłaniam się, mi mały Bożena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej. Będzie chodziła na pływanie.
5: Mhm. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów w tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka została się wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK w czwartek za kwadrans piątek. Dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bardziej się zbliża. Teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie.
0: Tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być. Tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w czwartkowy poranek. Na drogach mamy szczyt komunikacyjny, przytykają się pasy na 86 od strony Tychów w kierunku Katowic, a w samych Katowicach wyhamujecie na wysokości 3 stawów i Paderewy na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
20: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
19: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach...
21: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
19: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
22: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
19: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
23: SK Śląsk News.
12: 170 przeszczepionych narządów pobranych poza krajem w ciągu 3 lat. To efekt rozwijającej się współpracy międzynarodowej w transplantologii. Serce przeszczepiono po raz pierwszy w Polsce w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Przyjechało ze Słowacji.
24: Odbywa się to poprzez Międzynarodową Platformę Wymiany Narządów, czyli organizacje pobierania narządów, które są zrzeszone w programie, otrzymują sygnał na platformie, że jest możliwość pobrania narządu w danym kraju.
12: Mówiła dr Anna Pszenny, koordynator POL Transplantu. Więcej informacji ze Śląska i Zagłębia na sk.pl.
2: Jankes,
3: Jankes,
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
0: Za chwilę, Kama, wyskakujemy z kasy, będzie tysiak do wzięcia.
16: Ależ to jest cudowne.
0: No, właśnie.
16: Dajcie znać, w jaki sposób musi się odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy, wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
0: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: Śląska, Śląsk.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: Wszędzie korki, w Niemczech...
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak. Niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie biało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie biało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
0: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: No, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
0: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha. Chwalicie się tym oczywiście na sk.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć?
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się zresetować.
0: Vivaldiego, naprawdę?
4: Tak,
0: super.
4: Pory roku.
0: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przysuniemy. O! Piękny, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią: wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną,
0: to musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów
4: Jezu,
1: Media Expert i na mediaexpert.pl. Na przykład
4: super,
1: na głośnik mobilny Marshall.
0: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
0: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Zajrzyjcie na sk.pl. Jutro też wam to zrobimy.

Ta smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj jest 24 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Mhm. Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć!
1: To która jest?
0: 8:25 już teraz. Konrad, powodzenia!
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall. Esko.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
13: Teraz w Katowicach korek nadal utrzymuje się na autostradzie A4 na wysokości osiedla Paderewskiego. Wyhamujecie jadąc w stronę Wrocławia. W Kato przytyka się też DK86. To tuż przed Uniwersytetem Ekonomicznym. Trzeba nacisnąć na hamulec z kolei w kierunku Sosnowca. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej. Aleja Józefa Piłsudskiego 87B.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. 3 osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi im 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki, to na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
18: Co to za oburzenie?
17: Tak, że była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no. To jak? Trzeba książki czytać, no. Proszę pani. I zarażać ludzi tym.
19: Dzięki. Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: Dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że pani Jankesie, no zobaczymy, jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym,
0: Przestań.
1: Bez kolana można lecieć
0: też? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacze.
0: Okay.
1: No tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo. No
0: Janka zgubił zęby. Prawda?
1: Ja miałem wkładkę, no bo to właśnie mówimy o tych zębach. No nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni znaleziono. Słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. Trochę się tam pogubiliśmy, a potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe. A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na SK.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
3: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na które można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, czarne 3E.
6: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
9: I po reklamie.

0: Jak ten twój piesek? Co teraz robi? Jak myślisz?
1: Mój piesek? Mhm. Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. No, on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytomni Jimmy ostatnio tak kilogram. Ale...
1: No więc nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne.
1: Suczka kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to była w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: to była praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama,
1: no.
0: Musisz lepiej czekać.

0: przyszedł już Łukasz. Dzień dobry. I Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło.
0: No, słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ja ale ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No on mówię, że mam karnet.
0: Łukasz Zduńczyk się wami teraz zaopiekuje. Dzięki
1: polecam
0: za dziś.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
13: W tym domu nigdy nie zwalnia.
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
11: Trasa S86 korkuje się od strony Sosnowca w kierunku Katowic. Przytykają się pasy na wysokości Burowca, Dąbrówki Małej i Zawodzia. Zatem trzeba wyhamować się i wysyłam wam dawkę cierpliwości. Dziś maksymalnie 20 stopni po południu, teraz 11 kresek powyżej zera.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
16: Dochodzi dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
19: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
16: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
20: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
21: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
20: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
16: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżesza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
3: SK Śląsk News.
11: Trwają zapisy na kolejną edycję bezpłatnych programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży. Udział jest bezpłatny, a zajęcia ruszają od 12 października. Spotkania mają charakter interaktywny, mówi Marek Kiczka, rzecznik uczelni.
22: Poznają tajniki negocjacji oraz jak wykorzystać AI w procesie uczenia się i planowania ścieżki zawodowej, kto decyduje o cenie pieniądza, jak finansować działalność gospodarczą z wykorzystaniem kredytów dla przedsiębiorców.
11: Szczegóły znajdziecie na stronie Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego.
23: Minuta po godzinie 9:00, no to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych i spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone, paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
1: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Bring the beat back.

0: Selok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Katowice, gotowi na wielkie emocje? Przez najbliższy weekend w Viva Padel odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
3: I po reklamie.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczek obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie Eski usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki. Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki. Nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
8: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
9: Sformowanie Gen Z.
10: Pokolenie młodych.
11: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
8: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
12: No można się zakochać, nie?
8: Nie. SK Reakcje. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
1: Cały czas spory ruch utrzymuje się na S86. Pasy od strony Sosnowca w kierunku Katowic się przytykają. To na wysokości Dąbrówki Małej czy Burowce. Jedźcie zatem ostrożnie. Pogoda dziś dopisze. Po południu maksymalnie 23 stopnie w Lędzinach czy w Imielinie. No i sporo słońca.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
2: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie. Ulica Cieszyńska 2.
4: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek świętokrzyski śmiertelny wypadek na Krajowej 70 ósemce dachował rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
10: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
4: A o czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
12: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
23: Jasne, że tak.
12: Zdecydowanie.
23: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
26: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
4: Przyda się?
26: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
4: A dopytywał uczniów reporter SK Rafał Różycki.
27: SK Śląsk. Sport.
1: Tysiące zawodników z 60 krajów świata, dziesiątki kilometrów, ogromne emocje i wyjątkowa atmosfera. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników. Zapowiada Krzysztof Dragon, szef Fundacji Silesia Maraton.
28: Piątek do południa na tym stadionie zbierze się również 1200 dzieci, którzy też będą mieli tutaj swoje zawody.
1: Meta na Stadionie Śląskim, a trasa poprowadzi ulicami kilku miast aglomeracji śląskiej: Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich i Mysłowic.
0: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hymn wszystkich jesieniarzy. Roxy w Radiu SK świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
1: Środa, czwartek, na na na i tak dalej, na na na.
0: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
2: Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
0: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Masem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielkie otwarcie Tagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Tagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, Czarne 3E.
11: I po reklamie.

0: Mrozu. Tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Modlińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło.
2: Chyba była kraksa, czy ty udziałgałeś w niej? Radio SK.
0: Do Piotrka leci zestaw eskowych gadżetów, a do was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
4: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Sanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Sanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
14: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
15: Sformowanie Gen Z.
16: Pokolenie młodych.
17: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
14: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
18: No można się zakochać, nie?
13: SK Reakcje.
14: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
13: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
14: Hanczak, zapraszam.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
24: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w czwartkowy poranek. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni Celsjusza, tyle wskażą słupki rtęci w Jaworznie czy w Dąbrowie Górniczej, no i w pogodzie słońce za chmurką. Tymczasem ja przypominam, że w Kato rusza modernizacja ulicy Sowińskiego. To na osiedlu Paderewskiego, zachowajcie czujność.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
1: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
0: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie? To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
2: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
0: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
16: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi.
0: Na filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
18: SK Śląsk.
24: Już jutro na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbędzie się premiera spektaklu sosnowickiego Teatru Zagłębia pod tytułem Gorączka Żelaza. To zagłębiowski western inspirowany prawdziwymi i zmyślonymi historiami związanymi z budową Huty Katowice.
25: Chcemy uchwycić ten moment, w którym ludzie przybywają do nowego świata z różnych bardzo miejsc i szukają jakiejś szansy na nowe, lepsze życie. Też pieniędzy, jakiegoś awansu społecznego i na tej pustej ziemi rozpoczynają budowę Huty Katowice.
24: Mówił reżyser przedstawienia Szymon Kaczmarek.
26: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
27: Hej, SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
26: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie da śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię.
0: Tam się ciekawe rzeczy działy, także Bartek, bardzo dziękujemy za to śniadanie, albo dziękujemy twojej drugiej połówce, no bo podobno przyrost naturalny nam spada, także poprosimy takich śniadań więcej.
2: Reklama.
3: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia!
4: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
5: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Natalie i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
5: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
6: Sformowanie Gen Z.
7: Pokolenie młodych.
8: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
5: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
9: No można się zakochać, nie?
10: Nie, no tak.
4: SK Reakcje.
11: SK Reakcje.
5: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
4: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
5: Hanczak, zapraszam.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
16: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
23: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Ważna informacja dla mieszkańców Katowic, dokładniej osiedla Paderewskiego. To właśnie dziś rozpoczyna się modernizacja ulicy Sowińskiego. Mogą na miejscu występować delikatne utrudnienia w ruchu, miejcie to na uwadze. A na termometrach w miastach Śląska i Zagłębia po południu maksymalnie 20 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach Śląskich, ulica Sienkiewicza 12A.
2: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Dopiero w przyszłym tygodniu śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy mają na to 7 dni od wydania decyzji. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, zapewnił, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
7: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
2: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zbudowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
9: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
2: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
1: SK Śląsk News.
23: 100 tysięcy złotych na cel społeczny i prawdy o profesor Hager-Małeckiej domaga się wnuk znanej lekarki, który pozwał Netflixa za serial Ołowiane dzieci. Doszło do kradzieży tożsamości historycznej, mówi Stanisław Torbus.
10: Ludzie nie będą sięgać do źródeł historycznych. Oni uwierzą w to, co zostało im podane w sposób, przyznaję, bardzo atrakcyjny, ale nieprawdziwy.
23: A ja przypomnę, że serial, który był kręcony na Śląsku, dotyczy odkrycia masowych zatruć ołowiem u dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice. Więcej na ten temat przeczytacie na sk.pl.
11: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12.02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło. Michu, witajcie.

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso. Oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który, skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry. A przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025. Ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radio SK, a później Zokaria, Andy Dust i Harris.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wielkie otwarcie da Grasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, da Grasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
4: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
10: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
13: I po reklamie.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Tawarena na antenie Radia SK. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie, nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4. Czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne i tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, ST, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz Rosé wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
24: SK.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Magiczny wokal Liwki zagościł na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13. kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
23: Po Katowicach jeździ się jeszcze dobrze, ale jeśli z Katowic lecicie sobie na przykład A4 w kierunku Opola, to przed Pławniowicami droga jest zablokowana, był tam wypadek, no i korek ma kilka kilometrów, 20 stopni.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Wybiła 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
2: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
0: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
15: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
0: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
20: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
0: Mówi mieszkanka Posewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
24: SK Śląsk News.
9: Ola Grochowska. Poznają tajemnice ekonomii i zdobędą potrzebną wiedzę. Trwają zapisy na kolejną edycję bezpłatnych programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Udział jest bezpłatny, a zajęcia ruszają 12 października, mówi Marek Kiczka, rzecznik uczelni.
25: Sprawdzą też, czy rynek komiksów i innych inwestycji alternatywnych w Polsce jest duży oraz czy komunikowanie bez manipulacji i szumu jest łatwe.
9: Szczegóły na stronie ue.katowice.pl.
26: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin Van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w sobotę na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z soboty na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno klubowo, tanecznie, EDM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz State of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin van Buuren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe, End of Beginning, bardzo dobre granie. Już za chwilę wesce, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj SK od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
19: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
22: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

Nowa muza, na którą warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę, w przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Mamet mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z anteneski, chociażby z Rather Be, z Rockabye, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, Omalay, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lykkeli, wspomina mi numer I Follow Rivers Lykkeli, która święci triumfy w gorącej 20 Radia SK. Happiness is so sad, w tym śpiewa u Spirit House Mafia, to numer 1 w Polsce. Kolejna gorąca 20, już jutro po godzinie 17 mocno zapraszam, a jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matym Wuczyło po godzinie 23 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce. Za moment.
1: Autopromocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A
18: też.

0: Polsce.
1: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: I po reklamie.
12: Eska. Eska.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.

0: Przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tove Lo i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo i całkiem nieźle mu jeszcze przez chwilkę szło. Najświeższe wieści za chwilkę o godzinie 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima balerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Tarnowskich Górach.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
24: Wciąż mamy utrudnienia na A4 w kierunku Wrocławia przed miejscowością Rudziniec. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Trasa jest zablokowana. Uciekajcie, póki się da, bo jak wpadniecie, to trzeba będzie postać. 20 stopni dzisiaj.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
22: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Tarnowskich Górach, ulica Nakielska 54.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
1: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego.
0: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
2: Dużo tych walizek miał.
3: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
20: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
0: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski. I zaglądamy jeszcze na korty w Pekinie. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju ATP 500 w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykaninem Lernerem Tainenem. Aktualnie na tablicy wyników 5-5 to bardzo wyrównane spotkanie. Hurkacz ma ostatnio jednak dobrą serię. W Chengdu szedł jak burza i ostatecznie przegrał dopiero w finale.
25: SK Śląsk News.
26: Ola Grachowska. W szpitalu wojewódzkim numer 5 w Sosnowcu wykonano 6 już w tym roku przeszczep rogówki u dziecka. To rekordowa liczba zabiegów u najmłodszych pacjentów.
27: To są bardzo trudne zabiegi. Mali pacjenci są bardzo wymagające. Im mniejszy pacjent, tym bardziej, bo przecież u tych najmłodszych, których przeszczepiamy często w pierwszym roku życia, to później te rogówki trzeba wymieniać co kilka lat, bo gałka oczna dziecka rośnie, a przeszczep nie.
26: Mówi profesor Dariusz Dobrowolski, kierujący klinicznym oddziałem okulistyki w Sosnowieckim Szpitalu. Więcej newsów na sk.pl/śląsk.
28: Ale mam dla was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie, na pewno będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Waka Waka, Shakira i Fresh Ground Radio SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka i Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler.
1: Radio SK. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
5: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1. Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Aspol, mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
5: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
6: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
10: I po reklamie.

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley i Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka przy boku pałeczka, dostałam mandat.
0: No, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była Milikiem, to byś może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i Milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane Swedish House Mafia, Legally i Happiness is Soul Service.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie,
20: bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
21: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.
28: Esko.

0: takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sońca i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michu Sobkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty. Nerds.

0: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Katowice, gotowi na wielkie emocje? Przez najbliższy weekend w Viva Padel odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
7: Sformułowanie Gen Z.
8: Pokolenie młodych.
9: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
6: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
10: No można się zakochać, nie?
11: Nie, no tak.
6: SK Reakcje.
12: SK Reakcje.
6: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
17: Pojedziemy sobie trochę po Katowicach. Trasa 81 w kierunku Ligoty już się przytyka. Do tego macie ulicę Kościuszki w kierunku centrum. Tutaj także więcej samochodów, a padać nie będzie do końca tygodnia.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
15: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
19: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
18: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
20: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.
18: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
21: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie, kosmetyki.
18: Tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
6: SK Śląsk News.
17: Ola Grochowska. Umysłowice chcą pobić rekord w liczbie kapibar zebranych w jednym miejscu. Już w sobotę na rynku spotkają się wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zamanifestują swoją miłość do tych gryzoni, mówi Anna Górny z Urzędu Miasta.
22: Akcja polega na tym, żeby wszyscy, którzy kochają właśnie kapibarę, te spokojne, cudowne zwierzątko, przyszły na rynek z motywami kapibary.
17: W ubiegłym roku organizatorzy doliczyli się ponad 300 osób, które pojawiły się na rynku z kapibarowymi akcentami. W tym roku chcą pobić ten wynik.
8: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
10: Jak Sońta i Korościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
11: Dokładnie tak. Dzisiaj jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
10: Okej. Dajmy mu szansę. Zobaczymy.
11: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze from Desire. Super, że to puściliście. My wjeżdżaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? Może z Natal Nowogrodzka, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Wiesz
0: co?
1: Wspólnie.
0: Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no nie nad kaptury. Głową. To nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, no. które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językiem?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda?
1: Nie mogła zapuścić brody. Nie widać.
0: Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Za najciekawszą będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Koroście. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy. Jak zlikwidować? Co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka? Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojta. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł, gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę Radia SK. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem jest, można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja.
4: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
13: I po reklamie.

0: love you.
1: Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
3: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich: z drugim podbródkiem można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
1: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
0: Tak.
1: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
0: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co byś wybrał?
1: Mam trochę i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czyli mam kumulację.
0: Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni.
13: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: Nie zwlekaj i kup już teraz.
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK.
1: Tak jest i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
6: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
8: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
11: Sformowanie Gen Z.
12: Pokolenie młodych.
13: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
10: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
14: No można się zakochać, nie?
10: Nie. SK Reakcje. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach, dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
1: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
22: Omijajcie Katowice szerokim łukiem. Mamy kolizję na 86 w kierunku Dąbrowy. Korek od samych Katowic. Stoicie już przed tunelem na Sosnowiec. Stoicie od Doliny Trzech Stawów aż do samego Sosnowca.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach, Aleja Jana Pawła II.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
1: Punktualnie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
3: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
12: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
1: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
14: SK Śląsk. Sport.
23: Ola Grachowska. Awans do fazy play-off z wysokiego miejsca oraz udział w turnieju o Puchar Polski. To plan koszykarzy MKS Dąbrowa Górnicza przed rozpoczynającym się sezonem. Na parkiecie zobaczymy nowych graczy.
24: To są duże nazwiska. To są nazwiska, które w poprzednim sezonie grały w Champions League, w lidze francuskiej, a nawet mamy zawodnika, który występował w NBA.
23: Mówi dyrektor sportowy MKS Michał Dokowicz. A już w niedzielę MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Ełwikiem GTK Gliwice.
14: Słońca i koroście.
25: Czyli SK.
14: SK w radiu SK. SK.
26: Po 16:03, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jakie odpowiedzi dzisiaj? Na jaką literkę, Cinek?
1: Dzisiaj odpowiedzi na literkę J, jak, jak.
26: Ja. Fajne. No,
1: takie
26: fajne.
1: Zwierzę jest, wiesz jak?
26: Mądre, wiem. Podobne
1: wiem,
26: do byka,
1: ja jestem mądry.
26: Podobne do żubra. No nic, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie nam swój numer telefonu do wygrania. Co jest dzisiaj, Cinek?
1: Do wygrania jest torba i butelka Radia Eska.
26: Okej.
1: Do wyboru dla zwycięzcy.
26: No dobra, już. Cicho. Numery telefonów. Zapraszamy. Na eskowym messengerze.

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć.
0: Bardzo nam miło, Paweł.
3: Was znam z innego radia, was znam.
0: A, okej. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie
1: błyszczeć
0: jak jest,
1: bardziej moim
0: jak
1: zdaniem.
0: Jest, ale jak jest w kościele poświecone?
1: Ach, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy, Mariusz, masz jeden punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk.
0: Ajajaj.
1: Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest drugi punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Ajajaj. Nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: jajecznica by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No właśnie, dobra, ale Mariusz wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje Mariuszu, co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale tak. Torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękuję wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Państwa miasta w Radiu SK.

0: Stanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci Grimm?
0: No tak, ale się, fajnie się Czerwony Kapturek
1: kończy.
0: No to wilk
1: strzelał, zjadał babcię, coś
0: tak,
1: tam.
0: Tak, ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, no. Ale przeżyli.
1: Tak, ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama.
3: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wielkie otwarcie da Grasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, da Grasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Babyset, Salomone Skin w Radiu SK za 26 minut, godzina 17. Michał, mam dobrą wiadomość. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadałem? Błagam cię, Cinek, ty mi wciskasz pytanie jakieś
0: usta. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio pytałeś mnie, jak często prać albo zmieniać pościel.
1: Aha, rzeczywiście, o to pytałem. Jak często prać albo zmieniać pościel?
0: No więc normalnie to tak co 10 dni, 2 tygodnie.
1: Aha.
0: Chyba, że jesteś nadpotliwy albo śpisz ze zwierzętami.
1: Aha.
0: Jesteś troszeczkę nadpotliwy.
1: Aha.
0: Twoja żona śpi z ogierem, to wiem, natomiast nie wiem, czy ty śpisz ze zwierzętami.
1: Nie,
0: czy
1: nie,
0: się
1: nie
0: zdarza?
1: My śpimy z żoną w dwóch osobnych śpiworach. Śpiwory jak często trzeba prać?
0: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach i nie jesteście nadpotliwi...
1: To akurat różnie.
0: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
1: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze. Rozumiesz?
0: To zróbmy to jeszcze raz.
1: Dobra.
0: W psiworze to co kilka dni.

0: Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, a niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej: hej, Christina. Po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
1: No.
0: Nic. Ani nic. B, ani M, ani kukuryko. Nawet nie polajkowała. No, nawet nie polajkowała.
1: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
1: Może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath? Coś takiego?
1: No, coś takiego, no. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
13: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.

0: Senlac, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: Take me back i Kygo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kygo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kygo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy w SK.
1: To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
6: Sformułowanie Gen Z.
7: Pokolenie młodych.
8: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
2: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
9: No można się zakochać, nie?
10: Nie, no tak.
2: SK Reakcje.
11: SK Reakcje.
2: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
26: Przejechać dzisiaj przez Katowice to istny Armagedon. Stoicie między innymi na trasie 86 w kierunku Sosnowca. Tu jest potężny korek, bo pogięły się blachy i z tego powodu też stoicie przed tunelem na Sosnowiec. 20 stopni dzisiaj.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
24: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Sprzętu na razie nie odzyska rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje frustracji.
3: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
0: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
7: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
0: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
9: Zawsze dobre rozwiązanie.
10: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
11: Pewno obniżka ceny pomoże.
22: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
11: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
0: Promocja trwa do niedzieli. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
25: SK Śląsk News.
26: Ola Grochowska przeżył poważny wypadek w kopalni Bielszowice. Lekarze zapewniali go, że nie wróci do biegania. On się nie poddał i w ten weekend pobiegnie w Silesia Maratonie na dystansie półmaratonu.
27: Przez 4 lata żyłem w takiej narracji, że ciesz się, że żyjesz, że masz dwie nogi. Zacząłem chodzić, na przykór wszystkiemu zacząłem truchtać, no i jestem w tym miejscu, gdzie jestem.
26: Mówił górnik Dawid Raufleisch. Przypominamy, że Silesia Maraton rusza jutro i potrwa do niedzieli. Więcej newsów na sk.pl / śląskie.
25: Santa i Korościel,
28: czyli SK w Radiu SK.
0: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK. Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą tę miesięcznicę i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie, konkretnie Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7, mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17.
1: 17.
0: A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: będzie. Znowu już będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę. Dokładnie miesiąc temu przyszliśmy do Radia SK i chcieliśmy cię tak zapytać, jako osobę z dużo większym doświadczeniem w tym radiu, jak ty oceniasz to nasze tutaj miesięczne pojawienie się?
0: Czy możemy popracować na przykład, wiesz?
2: Wiesz, antenowo, no to nie wiem, bo nie słucham, bo jestem tu, tak?
0: Dziękuję bardzo, na miło.
2: No, a słucham, ale no akurat
0: ale
2: jestem
0: nas.
2: Tu.
1: No, natomiast?
2: Rozmawiam z wami.
1: Tak.
2: A tak, no to wszystko chyba okej.
1: Okay. Naprawdę?
2: No.
1: Bo docierają do nas takie pogłoski, że tu syf się zrobił w studiu.
2: Tylko jak syfu trochę w studio, tak jakoś.
0: A to akurat, Michał, czyli ja w porządku.
2: Tak, no.
1: Bardzo ci dziękujemy.
2: Proszę bardzo.

0: Only You, to jest Deny w Radio SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam
1: tak,
0: pomoże.
1: Mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, ale to może być kto inny, nie? Więc warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu systemu SL marketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie
0: dobra,
1: ma.
0: No to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych. Jak teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
1: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszamy.
1: No nie, mają rodzinę.
0: Poszukajcie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wielkie otwarcie da Grasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, da Grasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
6: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film ma tytuł Adam.
0: Fajne. Druga to część będzie Adam i Ewa. No ale spokojnie.
1: Ja mam wrażenie, że Adam to jest pół tytułu.
0: Aha. No, okej. Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to nie ma sensu.
1: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera. Jest trochę podobny.
0: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem. Jest wręcz teoria, no to że to
1: prawda,
0: jest ta sama osoba.
1: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Koty ze znanych aktorów.
0: O, to fajnie. Eddie Federer to był ten Menago Małysza na początku
1: Piotr
0: tej kariery.
1: Piotr Głowacki zagra Jana Blecharza. Aha. A Michał Królikowski Roberta Mateje.
0: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Little Longer, tu Radio S, Kacinek, strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz, co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz, co jedliśmy na obiad, jedliśmy na obiad kiełbasę z dzika.
1: No, z jeleni akurat, ale co
0: wiesz,
1: tam
0: co się teraz okazało? No. Że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
1: Ajajaj.
0: Kolejny dzień,
1: mogliśmy
0: którego...
1: chociaż jeden dzień, nie ten.
0: No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie,
1: ja też nie, absolutnie nie. No bo no uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach, dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
13: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
14: Sformułowanie Gen Z.
15: Pokolenie młodych.
16: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
13: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
17: No można się zakochać, nie? Nie, no
12: tak. SK Reakcje.
13: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
12: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
13: Hanczak, zapraszam.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
22: Drogowcy weszli dzisiaj na ulicę Sowieńskiego w Katowicach. Będą tam wymieniać jezdnie oraz chodniki. No i zrobi się troszeczkę zamieszania. Jeśli chodzi o opadę deszczu, do końca tego dnia możemy być spokojni. Sytuacja Biomateo dzisiaj nikomu nie robi krzywdy.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu, ulica Jałowcowa 2.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
19: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
0: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Taina 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geon. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę. Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
19: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
15: SK Śląsk News.
22: Ola Grochowska. Szósty w tym roku przeszczep rogówki u małego pacjenta został wykonany w klinicznym oddziale okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. To niezwykle skomplikowane i wymagające zabiegi okulistyczne, które wykonuje się nawet u pacjentów w pierwszym roku życia.
18: To są wady albo wrodzone, albo pourazowe, która powoduje, że jeśli tego przeszczepu się nie zrobi, to oczy będą głęboko niedowidzące. Ten przeszczep to jest szansa na normalne funkcjonowanie.
22: Mówił profesor Dariusz Dobrowolski, kierujący klinicznym oddziałem okulistyki w Sosnowieckim Szpitalu.
23: Imprezka.
13: Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie. Hunter.

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie. 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302. To oczywiście byli Age i Mata, specjalna wersja na rynek polski, w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone. Ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo? Tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj, halo?
1: Dzień dobry, Anna.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O, mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod no, łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Hmm? Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, brrr, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha? Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień
1: halo.
0: Dobry. Och, dzień dobry. Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
2: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
2: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Temper City w imprezie w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana, słuchajcie, Jankesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Reklama. Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl. Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1. Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
5: Ponad 400 zrealizowanych projektów. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, skwery, boiska, alejki. To efekty poprzednich edycji, ale na tym nie poprzestajemy, bo startujemy już z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Masz pomysł wart miliony? My mamy miliony warte twojego pomysłu. Zgłoś projekt za milion albo dwa. Wejdź na obywatelskisosnowiec.pl i realnie wpłyń na rozwój miasta. Zgłoś pomysł do 11 maja. Sosnowiec czeka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Fix my pride, but that thing's broken. That thing's broken.

0: Imagine Dragons zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie? Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do ex, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych. I graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/.

0: Smart/Loteria.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
2: Sformułowanie Gen Z.
3: Pokolenie młodych.
4: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
5: No można się zakochać, nie?
6: Nie, no tak.
1: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: I po reklamie.
1: Śląsk na czasie.
13: Biegacze już można powiedzieć, że odliczają. Natalię Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Do rozpoczęcia tegorocznego Silesia Maratonu zostało kilka dni, od 2 do 4 października. Po raz pierwszy ta impreza przyjmie formę 3-dniowego festiwalu biegowego. W programie znalazło się 5 dystansów. Silesia 5K Run, Silesia 10K Run, Silesia Half Marathon oraz Silesia Maraton i Silesia Ultramaraton na dystansie 50 km. Dzięki tak szerokiej ofercie w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno początkujący biegacze, jak i doświadczeni zawodnicy gotowi zmierzyć się z królewskim dystansem. Przypomnę, Silesia Maraton od 2 do 4 października.
14: Muzyką się żyje.
1: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się 5. urodziny Dobhouse. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. To już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy najnowszą współpracą z Margaret.
15: Imprezka.
1: I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem, już teraz pojawi się w Esce, 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No Kwiatonator pewnie mają już budziki nastawione. Michał Hanczak, dobry wieczór, to imprezka.

0: Rozliczamy się dzisiaj w imprezę z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą, chociaż z drugiej strony jak się nawet obrażą, to i tak są przecież eks. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym eks i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzko.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż, no to jeszcze w takim razie Kamil, co można powiedzieć o eks i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

0: ale to chodzi. Już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło. Jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Męsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też tanecznie jak Sully Bon. Będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż urodziny w domu. No tak, no stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem przy kasie żegnamy. Do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
1: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
10: Poleca Radio SK.
11: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
12: Je się łakocie. Z delikatesu w centrum.
13: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
15: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
18: I po reklamie.

0: dziwna. No, kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka, Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o X i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: O właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko nagle, to potem wiadomo, co nagle to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosówka w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej?
0: Mm-hmm.
3: Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry. Justin Bieber.

Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosley, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dophouse i jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej.

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
5: I po reklamie.
6: Śląsk na czasie.
7: Tak naprawdę już tylko godziny dzielą nas od wielkiego sportowego święta. Przeszło 15 tysięcy biegaczy. Weźmie udział w tegorocznej edycji Silesia Maratonu. Impreza potrwa 3 dni i rozpocznie się już w piątek o godzinie 18.
8: Wystartuje bieg na 5 km, którego start i meta będzie na Stadionie Śląskim. W sobotę o godzinie 11 bieg na 10 km. W niedzielę 7.30 start ultramaratonu. 8 godzina start maratonu. 9.30 start półmaratonu.
7: Mówił Krzysztof Dragon, prezes fundacji Silesia Maraton. A Radio SK trzyma kciuki za wszystkich biegaczy. Powodzenia!
9: Muzyką się żyje.
10: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
11: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piąte urodziny Dope House, gdzie między innymi zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sandclash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki. Pozdrawiam.
10: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
12: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z Gipsem, z Uziorem w klubie i z moją żoną.
10: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z Gipsem na ręku prawdopodobnie, no.
9: Impreska.
10: Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj dzień polskiej muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tu Kanczak, witajcie.

0: ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście jest czwartku na piątek, te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie złota polska jesień bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: To Sylwia Grzeszczak oczywiście na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Panic at the Disco, a także nowość od Miley Cyrus, a że dzisiaj czwartek, nie zapomniałem. Ostatnio w imprezce ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki. Jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez. Może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji. Messenger Radia SK też tam można zostawić głosówkę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Katowice, gotowi na wielkie emocje? Przez najbliższy weekend w Viva Padel odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
15: I po reklamie.

0: Paula Fernandez też wydała nowy singiel. Być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam znaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki, niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowieniowy czwartek.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie. Śląsk na czasie.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Od 3 do 4 października w Katowicach odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Dwudniowe wydarzenie w klubie Viva Padel przy ulicy Mackiewicza 1 połączy sportową rywalizację z obchodami pierwszych urodzin klubu. Co ważne, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Katowic i regionu, którzy chcą zobaczyć padel na żywo i poczuć atmosferę sportowej rywalizacji. Co ważne, przez cały weekend działać będzie specjalna strefa Poznaj Padel, przygotowana z myślą o osobach, które jeszcze nie wiedzą, czym jest ten sport i chciałyby poznać go bliżej. Patronem wydarzenia jest Radio SK.
1: SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o wyjątkowym banku, w którym walutą jest zdrowie dla wcześniaków. W Rudzie Śląskiej w błyskawicznym tempie rozwija się bank mleka kobiecego. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat ESL Gaming Polska, bo ten jako pierwszy dołączył do katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. Ten ma powstać w ciągu najbliższych 3 lat w miejscu byłej już kopalni Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach. Celem porozumienia jest wspólny rozwój ESL Gaming Polska oraz katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, jak i wspólne umacnianie pozycji gamingu oraz e-sportu w mieście Katowice. Przeniesiemy się też na drogi, bo śląska drogówka nie zwalnia tempa. Osoby pod wpływem alkoholu nadal wsiadają za kółko. O szczegółach za chwilę. Zajrzymy również do Sosnowca, tam działa Miejski Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Z jego pomocy mogą korzystać osoby doznające przemocy fizycznej i nie tylko. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
2: To bank, w którym walutą jest zdrowie dla wcześniaków. W Rudzie Śląskiej w błyskawicznym tempie rozwija się bank mleka kobiecego. W Polsce jest 16 takich banków, ten rudzki jest jedynym na Śląsku. Dawczyń mleka nie brakuje i to nas cieszy. Panie otrzymują sprzęt laktacyjny w postaci elektrycznego laktatora, klasy szpitalnej oraz jałowych butelek. Bank odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
3: Dzień dobry, Anna Pisarzowska, koordynuję Śląski Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
4: Proszę powiedzieć, jesteśmy tutaj w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. To jest jedyne takie miejsce w województwie śląskim i jedno z 16 w całym kraju.
3: Tak, zdecydowanie jesteśmy jedyną taką placówką w województwie śląskim.
4: Proszę powiedzieć, czym jest Bank Mleka?
3: Bank Mleka to nowoczesne laboratorium, biobank tak naprawdę, gdzie jest też waluta. I tą walutą jest taka bezinteresowna miłość do bliźniego, bo musimy pamiętać, że dawczyniami zostają kobiety, które też są w ciężkiej sytuacji, a mimo wszystko wkładają ogrom pracy w to, żeby pomóc najmniejszym pacjentom naszego szpitala, ale również 10 innych na ten moment, ponieważ naszym mlekiem żywimy nie tylko dzieci najmniejsze w naszym szpitalu, ale też dzielimy się z 10 na ten moment już szpitalami w różnych województwach.
4: To może Pani opisać, jak to wygląda w praktyce? Wcześniak potrzebuje i jak wygląda ta procedura?
3: Kiedy rodzi się wcześniak, najważniejsze jest to, by jak najszybciej podać mu siarę mamy, czyli to pierwsze mleko, tak by dostał dobrą florę bakteryjną i miał przede wszystkim dobry start. Kiedy nie mamy możliwości podania mleka mamy, bo na przykład mama jest chora, przyjmuje farmakoterapię, która to uniemożliwia, wtedy mamy do dyspozycji mleko z banku mleka. I pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby mama jak najszybciej mogła swoje mleko dziecku przekazać. Kiedy mama postanawia, że chce się swoim mlekiem podzielić, wtedy przechodzi cały proces kwalifikacji. My mamy badamy na choroby zakaźne, na nosicielstwo chorób zakaźnych, badamy również też bakteriologię tego mleka i mama sama decyduje, ile mleka w sposób bezpieczny, oczywiście, ponieważ też wypożyczamy mamie cały sprzęt laktacyjny, ile nam tego mleka oddaje. Takie mleko zostaje zamrożone po donacji i maksymalnie do 3 miesięcy może w takiej lemówce czekać na proces pasteryzacji. Proces pasteryzacji to jest proces obróbki cieplnej. Po tym procesie również mleko jest badane, czy jest bezpieczne i w tym momencie już może być udostępniane innym pacjentom naszego szpitala i ościennych.
4: Można śmiało powiedzieć, że to jest dla wcześniaka taki zastrzyk życia, zdrowia?
3: Zdecydowanie można tak powiedzieć. Jest to na pewno ułatwienie mu tego dobrego startu. produktu. Tak, tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć.
4: Takiego mleka nie da się zastąpić niczym sztucznym.
3: W żaden sposób i wszystkie najważniejsze publikacje mówią o tym, że mleko ludzkie jest bezcenne dla dzieci.
4: Rozumiem, że ono jest bogate we wszystkie mikroelementy, składniki.
3: Tak, zdecydowanie, ale najważniejsze tutaj jest to, że jest przede wszystkim idealnie dopasowane do potrzeb takiego malucha, ponieważ my pozyskujemy dawczynie wśród kobiet, które są same mamami wcześniaków, więc to mleko jest dopasowane składem również.
4: Kto może zostać dawcą? Czy te panie same się zgłaszają? Czy wy, mając z nimi kontakt, zachęcacie je do tego też?
3: Dawczynią może zostać mama, która jest zdrowa, która prowadzi higieniczny tryb życia, nie może mieć nałogów i pozyskujemy matki, dawczynie, wśród matek, które są matkami naszych pacjentów. Zwykle jest tak, że mamy same do nas się zgłaszają, ponieważ chcą pomóc innym dzieciom. Myślą w kategoriach: ktoś pomógł mojemu dziecku, ja też chciałabym pomóc innym.
4: To powiedzmy jeszcze o statystykach, to znaczy ile mleka udało się pozyskać, ile macie też dawczyń i biorców.
3: W ubiegłym roku 31 wspaniałych kobiet oddało nam 650 litrów mleka, co pozwoliło wykarmić około 350 pacjentów naszego szpitala, plus 8 szpitali ościennych. W tym roku już tych szpitali jest 10, więc nasze potrzeby rosną.
4: To jeszcze zapytam, czy często dzwoni telefon z innych szpitali do was?
3: Tak, zdecydowanie często dzwoni. Właśnie teraz też czekam na transport. Zdecydowanie szpitale potrzebują tego mleka. Myślę, że świadomość władz też już jest zupełnie inna.
4: Rozumiem, że te lodówki za nami systematycznie zawsze są zapełniane.
3: Tak, zdecydowanie są zapełniane przez te wszystkie wspaniałe mamy, które wkładają ogrom pracy w to, żebyśmy mieli czym się dzielić, żebyśmy mogli zapewnić dobry start wcześniakom.
4: Tu samo miejsce jest sterylne. Mleko, które podaje się wcześniakom, też jest zupełnie bezpieczne. Czasami mamy, a zwłaszcza tych pierwszych dzieci i wcześniaków, być może o wszystko się obawiają. Tu wszystko jest przebadane.
3: Tak, absolutnie. Mleko z banku mleka jest w pełni bezpieczne, jest badane, mamy wyniki badań, nie ma się czego obawiać.
5: Nazywam się Katarzyna Cyroń-Sikora, jestem tutaj z Rudy Śląskiej.
4: Proszę powiedzieć, w ręku trzyma pani niezwykłe cudo. Wcześniak, dziewczynka, tak?
5: Tak, Marysia. Marysia urodziła się z masą urodzeniową 580 gram.
4: Czyli można powiedzieć pół kilograma największego pani szczęścia.
5: Tak, dokładnie, cudu wręcz można powiedzieć, bo Marysia jest małym cudem.
4: Kiedy Marysia przyszła na świat?
5: 2 miesiące temu, 10 marca, dokładnie 2 miesiące przed terminem.
4: Rozumiem, że Marysia cały czas musi być w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. Jak to jeszcze długo może potrwać?
5: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że około miesiąca, że za miesiąc możemy już być w domu, jeśli wszystko oczywiście będzie w porządku.
4: To niezwykłe jest to chociażby w szpitalu, że cały czas może pani trzymać na rączkach swoją córeczkę. Nie w każdym szpitalu jest to takie oczywiste.
5: Tak, właśnie dowiedziałam się, że nie wszędzie można i to taki dla mnie ewenement trochę, bo tutaj wręcz nam mówią, żeby jak najczęściej tutaj być, ile czasu potrzebujemy i są tego efekty, bo Marysia z dnia na dzień jest coraz większa.
4: Marysia ma rodzeństwo?
5: Nie, Marysia jest pierwsza. Znaczy ma pieska, ale to raczej nie rodzeństwo.
4: Proszę powiedzieć, a byłem w banku mleka, to jedyne takie miejsce, nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale w województwie śląskim. Proszę powiedzieć, pani skorzystała z banku mleka?
5: Tak, przez pierwsze kilka dni po porodzie Marysia musiała być karmiona mlekiem z banku mleka, ponieważ ja nie mogłam jej oddawać swojego, a później już panie laktacyjne pomogły mi rozkręcić moją laktację, dzięki temu mogę ją dzisiaj sama karmić.
4: Proszę powiedzieć, dobrze, że istnieje taki bank?
5: Oczywiście, no dla niektórych dzieci to jest jedna metoda karmienia mlekiem naturalnym, a pamiętajmy, że w mleku naturalnym jest najwięcej witamin, przeciwciał, które tym wcześniaczkom zwłaszcza pomagają przeżyć.
4: Jak długo Marysia musiała przyjmować mleko z banku mleka?
5: To było około tygodnia, dopóki leki się wszystkie nie wypłukały, ale później już zaczynałyśmy ją karmić moim mlekiem.
4: Widziała pani po Marysi, że to mleko jej dużo daje?
5: Ona zaczęła przybierać na masie i to było najważniejsze tutaj na samym początku, że zaczęła rosnąć po prostu, więc efekty były.
4: Czyli śmiało można powiedzieć, że takie mleko z banku mleka to ratunek dla wcześniaków takich jak Marysia.
5: Dokładnie, dla tych wcześniaków to jest niezwykły lek po prostu na jego życie.
4: proszę powiedzieć, nie miała Pani żadnych obaw, żeby przyjąć z banku mleko?
5: Nie, absolutnie. Dowiedziałam się, że to mleko jest przebadane, że mamy też są przebadane pod różnymi kątami, że są one w zupełności bezpieczne dla tych maluchów. Minie nam 3 miesiące w szpitalu i prawdopodobnie pójdziemy do domu.
4: Wtedy będzie wielkie święto.
5: O, zdecydowanie. Wszyscy czekają, nie mogą się doczekać.
2: ESL Gaming Polska jako pierwszy dołączył do katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. Ten ma powstać w ciągu najbliższych 3 lat w miejscu byłej kopalni Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec. Celem porozumienia jest wspólny rozwój ESL Gaming Polska oraz katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, jak i wspólne umocnienie pozycji gamingu oraz sportu w mieście Katowice. Materiał Agnieszki Kucjas.
6: Marcin Nowak, wiceprezes katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. A to oznacza, że wchodzimy na kolejny poziom transformacji miasta i regionu. Katowice 20 lat temu ponad zdecydowały się na program transformacyjny, zmieniając trochę swój profil z kierunku ciężkiego przemysłu do przemysłu technologicznego. Zostało otwartych, stworzonych 140 centrów reprezentujących firmy technologiczne i dające miejsca pracy 35 tysiącom pracowników. Teraz przyszedł czas, żeby zrobić kolejny krok, czyli stworzyć miejsce, gdzie te wszystkie firmy, nie tylko te, które są w Katowicach, ale również inne, które będą chciały dołączyć do projektu, mogły rozwijać i budować programy oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne, o technologie cyfrowe, sztucznej inteligencji i oczywiście sektor gamingowy, dzięki któremu będziemy popularyzować tą wiedzę i rozwijać region. No i mamy ambicje, żeby stać się rzeczywiście centrum edukacyjno-rozwojowe w tych 3 obszarach, czyli gamingu, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych.
7: Marcin Krupa, prezydent Katowic. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy klient przyszłego hubu gamingowo-technologicznego, czyli można powiedzieć, że jeszcze nie został wybudowany, a już mamy pierwszego klienta, który swoją siedzibę przeniesie właśnie do hubu gamingowo-technologicznego. Bardzo dobra współpraca, bo to jest ESL Gaming Polska, który jest częścią dużego projektu pochodzącego z Arabii Saudyjskiej, a my już też te kontakty i współpracę z Arabią Saudyjską rozpoczęliśmy, a więc to będzie fajny taki element łączący te działalności, rozwój Riadu czy Katowic.
8: Aleksander Szerchetko, dyrektor zarządzający ESL Gaming Polska. Od lat ESL ma tutaj swoją siedzibę, od lat ta siedziba się rozwija i my dzisiaj mamy tutaj największy hub produkcyjny swojej firmy globalnie. Mamy 8000 metrów kwadratowych, wysoce wyposażonych studiów telewizyjnych, bardzo mocno rozbudowane zasoby ludzkie, sprzętowe i realizujemy tutaj właściwie przez cały rok różne projekty e-sportowe, głównie w tej przestrzeni studyjnej, w tej przestrzeni telewizyjnej, które są realizowane dla globalnych partnerów, dla globalnych klientów, dla globalnych wydawców i wspólnie wyraziliśmy dzisiaj intencję, by nasza firma dołączyła do nowo powstającego hubu technologicznego gamingowego, które rozwija miasto Katowice wspólnie z spółką Katowice Gaming Hub i byśmy wspólnie razem rozwijali to miejsce, by stało się takim prężnym ośrodkiem skupiającym firmy technologiczne, gamingowe i powiedzmy z różnych segmentów technologicznych. My na przestrzeni ostatnich 10 lat przeszliśmy taką bardzo dużą transformację. Kiedyś mieliśmy jedną ze spółek w grupie, bardzo podobną do innych spółek w innych krajach. Natomiast bardzo szybko firma zauważyła, że mamy pewien potencjał dzięki z jednej strony wiedzy i kompetencjom, które zdobyliśmy realizując to wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy gościem, a z drugiej no bezsprzecznie element kosztowy miał również ten wpływ. Dzisiaj sporo firm przenosi swoje centra produkcyjne, swoje centra R&D z Europy Zachodniej do Polski i podobny proces miał miejsce w naszym wypadku. My na przestrzeni ostatnich, tak jak powiedziałem, 5-10 lat bardzo mocno rośliśmy, agregując pewne kompetencje, które firma miała wcześniej rozproszone. I dzisiaj mamy tutaj sporo takich zespołów, które świadczą usługi całej grupie w obszarze kreatywnych, w obszarze wideo, w obszarze telewizji, w obszarze marketingu, w obszarze designu. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że nasz hub produkcyjny jest takim miejscem wspierającym wszystkie inne oddziały i wiele projektów, które ESL realizuje na całym świecie. Z drugiej strony jest sporo projektów, które jest celowo umieszczanych tutaj, byśmy je my realizowali w naszych studiach i stąd je nadal sprzedawali dla publiczności gamingowej i sportowej na całym świecie, dla różnych klientów z branży gamingowej, z których bardzo często są to najwięksi wydawcy globalnie.
7: Na razie jesteśmy na wstępnej drodze, czyli dajemy ten impuls, prawda, budując hub gamingowo-technologiczny, to jest takie zwrócenie uwagi całego świata na to, że jesteśmy gotowi na podjęcie wyzwań i lokalizację wielkich przedsięwzięć projektowo-wykonawczych tutaj w Katowicach. I myślę, że ten sygnał jest bardzo mocno słyszalny i proszę mi wierzyć, że naprawdę z różnych zakątków świata mamy pytania, kto może, jak może i czy w ogóle i kiedy. Tak więc to się naprawdę stało bardzo, bardzo popularne. Oczywiście ten rynek jest bardzo dynamiczny. Nie trzeba mieć świadomość, że też jest różnoskalowalny. Ten nasz nie jest aż tak bardzo duży, jak już mamy takie ośrodki w świecie, między innymi właśnie w wspomnianym Riyadzie, gdzie jest całe miasteczko gamingowe, prawda, więc to jest troszkę większy rozmiar, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że no bez tego pierwszego kroku nie będziemy mogli właśnie zwrócić na siebie uwagę i przyciągać po prostu tych dobrych graczy biznesowych tutaj do Katowic.
8: Kilka rzeczy staje za tą intencją, czy jakby staje za tymi przesłankami. Jedną z nich jest pewien sposób, w jaki Katowice są postrzegane globalnie. I to na pewno miastu pomaga już dzisiaj, będzie pomagało dalej przyciągać firmy z konkretnych branż, z konkretnych marek. Z drugiej strony wydaje się, że to, co wspólnie robimy od lat, zarówno my w swoich przestrzeniach produkcyjnych, jak i wydarzenia e-sportowe, które realizujemy, wychowują i przygotowują pewien rynek pracowników. Czyli tutaj ten rynek jest przygotowany na to, żeby odpowiedzieć na potrzeby przyszłych pracodawców. Może teraz trochę powiem coś, co jest bardziej domeną miasta i przedstawicieli hubu, ale wiem, że oni też planują współpracę z ośrodkami szkoleniowymi, z uniwersytetami, żeby z nimi przygotowywać przyszłe kadry pracodawców, które ten hub miałyby zasilać.
7: Pierwsza zasadnicza rzecz to jest postawienie na kolejną, myślę, dobrą nogę, na której powinno stać miasto w sensie gospodarczym. Bardzo dużo wysiłku poświęciliśmy na budowę tak zwanego biznesu outsourcingowego. To się pojawiło, 30 tysięcy miejsc pracy w Katowicach i okolicznych miastach, więc to pokazuje, że było warto. I teraz kolejna właśnie ta noga postawiona na szeroko rozumiany e-gaming, a więc na całą tą branżę, która będzie jednoczyła no, wiele dyscyplin gospodarczych w tym właśnie hubie.
6: Otwarcie hubu jako budynku planowane jest w ciągu najbliższych 3 lat, czyli na przełomie roku 2027-2028, bardziej ukierunkowanie na początek roku 2028. Natomiast zanim zostanie rzeczywiście wykonana sama konstrukcja i budowa i rekonstrukcja kopalni Wieczorowej, to rozpoczynamy już teraz różne programy edukacyjne i rozwojowe razem z firmami, żeby stworzyć już wnętrze tego hubu, dzięki któremu potem ono będzie żywy w momencie samego otwarcia fizycznego. Oczywiście zostawimy część tej tkanki wstępnej, to znaczy przestrzeni biurowej, coworkingowych, ale trochę w zmienionym formacie, dostosowany do dzisiejszych potrzeb, no i zgodny z obecnym rozwojem rynku real estate. A druga rzecz, rzeczywiście przestrzeń taka kolaboracyjna współpracy, jak i też coworkingowa, nawet tak szeroko rozumiana jak laboratoria, w którym możemy coś nowego stworzyć, nawet przestrzeń restauracyjna czy wykładowa. I trzecia przestrzeń, która głównie dotyczy dzisiejszego podpisania porozumienia, czyli produkcyjna, telewizyjna dla sektora gamingowego.
2: ISL to pierwsza firma, która dołączyła do hubu, a czy macie już jakiś pomysł na kolejne?
6: ISL jest pierwszą firmą, która formalnie podpisała z nami porozumienie, natomiast rozmowy prowadzimy z ponad 200 różnych firm, mieliśmy już wiele różnych spotkań i całą ciekawością można powiedzieć podczas wszystkich rozmów jest to, że naszym planem jest budowanie programów rozwojowych i edukacyjnych i wspólne tworzenie rynku, a nie narzucanie pewnych schematów razem z firmami.
2: A to też będzie oznaczało nowe miejsca pracy w Katowicach?
6: Na pewno będą oznaczały nowe miejsca pracy, ale nie zakładamy, że będzie to aż taka skala, jaki sukces odnieśliśmy rozwijając sektor usług nowoczesnych przez ostatnie 15 lat.
1: SK Śląsk.
2: Niemal 10 tysięcy kontroli trzeźwości codziennie na śląskich drogach. Rekordzista miał 5 promili alkoholu w organizmie i jeździł po mieście ciężarówką. Mimo kampanii społecznych i wysokich mandatów, pijani nadal sieją strach na drogach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
9: Nadkomisarz Tomasz Bratek, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Proszę powiedzieć, nie czujecie czasami się bezradni, bo organizujecie mnóstwo kampanii społecznych, angażujecie do tego aktorów, celebrytów, zespoły muzyczne, a cały czas mówimy tu o groźnych wypadkach, skutkach tych wypadków.
9: No tak, bezradność pozwoliłaby nam na to, albo może nie pozwoliło, ale zmusiłaby nas ku temu, żeby położyć ręce i zostawić sytuację tak, jak się dzieje. Nie, policjanci zawsze będą podejmować działania zapobiegawczo-profilaktyczne, bo my widzimy sens tego działania, my widzimy ciągły spadek liczby zdarzeń drogowych, my widzimy wciąż poprawę świadomości osób, szczególnie osób młodych. Kiedyś bohaterstwem było popełnianie wykroczeń, czy też najprościej mówiąc popisywanie się brawura. Dzisiaj to już tak naprawdę coraz częściej efekt wstydu, tego, że coś zrobiłem źle, nie zastosowałem się. Oczywiście w ślad za tym idzie kara, w ślad za tym idą punkty karne, czasem odebranie prawa jazdy, ale dzisiaj możemy mówić głośno, że już jest moda na bezpieczeństwo, a nie moda na szaleństwo.
4: Ale nadal istnieje moda na to, żeby wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu i nadal coraz częściej nikt na przykład z bliskich nie reaguje, no bo tych pijanych kierowców cały czas łapiecie.
9: I tak, to jest smutne, to jest zatrważające, to jest wstydem całego naszego społeczeństwa, całego naszego świadka motoryzacyjnego, bo pijany kierowca, nieczyźwy kierowca to potencjalny zabójca na naszych drogach. Niestety tylko w tym roku przekonało się już 7 osób o tym, że pijany może zabić. My prowadzimy różnego rodzaju działania, różnego rodzaju kampanie, ale przede wszystkim sprawdzamy i kontrolujemy stan trzeźwości na naszych drogach na co dzień. Policjanci, można rzec, tylko na Śląsku kontrolują średnio około 10 tysięcy kierowców dziennie, czy są oni trzeźwi, czy mogą siedzieć za kierownicą. Niestety prawie 7 tysięcy ujawnionych przypadków tylko w tym roku, kiedy znajdowały się za kierownicą osoby, które nie powinny tam usiąść z racji tego, że wcześniej spożywały alkohol. Świadczy o tym i motywuje nas do działania, że nigdy nie za dużo sprawdzeń, nigdy nie za dużo testów. Policjanci oczywiście mogą się pomylić co do podejrzeń osoby, która znajduje się za kierownicą i jak się okazuje jest trzeźwa, ale my cieszymy się wtedy, kiedy sprawdzimy kilkuset kierowców i wszyscy z nich byli trzeźwi.
10: Małgorzata Stiller.
4: Pani Małgosiu, pamięta Pani miejsce i czas wypadku?
10: Pamiętam większe szczegóły, ale dosłownie samego wypadku do końca nie pamiętam. Pamiętam uderzenie, przesuwanie naszego samochodu, wybuch poduszki, ten zapach w samochodzie, taki kurz, wełno i lament. Mój lament, bo mi wszystko bolało.
4: Gdzie pani jechała?
10: No z już obecnym byłym partnerem jechaliśmy po prostu na garaż, bo mieliśmy tam sprawę do załatwienia na naszym garażu, ale niestety no już nie dojechaliśmy. Dzień był pogodny jak to latem, w miarę sucha nawierzchnia i to było w godzinach między godziną 17:00 a 17:15.
4: Gdzie to się wydarzyło?
10: Na Starych Miechowicach, na ulicy Warszawskiej.
4: Wie pani coś o tym kierowcy?
10: Tyle tylko mi, że ten człowiek jest tylko o 2 lata ode mnie starszy. Wyjeżdżał z ulicy właściwie Leśnej, można powiedzieć, bo tam jest brandka, tam był znak ustąpieszeństwa przejazdu. Nie ustąpił, więc po prostu wjechał z całym impetem w nasz samochód.
4: Wyjechaliście drogą główną?
10: Główną, tak, dokładnie.
4: I nagle ten mężczyzna wyjechał?
10: Dokładnie. I w nas uderzył.
4: Jak to się zakończyło? Co się wtedy działo? Pamięta pani?
10: Co się wydarzyło? Tak jak mówiłam, uderzenie, przesunięcie naszego samochodu, po prostu czułam się jak na karuzeli. Wybuch poduszki, a ja w automacie, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale odpiłam pas, otworzyłam drzwi i dosłownie na 4, że tak powiem, wyszłam i zostałam po prostu leżeć na trawniku. I tyle pamiętam.
4: Straciła pani w tym momencie?
10: Przy domu straciłam, tak.
4: Kto pomógł? Kto przyszedł jako pierwszy z pomocą? Ten kierowca wyszedł, pomagał?
10: Nie. Ten kierowca zaczął uciekać. To wiem, bo słyszałam, jak już się ocknęłam. Ale wracając do tego pytania, czy ktoś pomógł, to tak. Były dwie panie, które przyszły do mnie, przyleciały właściwie do mnie i wołały do mnie. Tak słyszałam gdzieś tam za mgłą. Się nie ruszała, żebym oddychała spokojnie, że jest wszystko w porządku. Po prostu starały się mnie uspokoić. Ale wewnętrznie po prostu taki był potworny mój ból, a przyszedł mój były, już obecny partner i on mi kazał usiąść. No troszeczkę się zszokowałam sama, bo mówię, po takim uderzeniu to raczej się człowieka nie podnosi, tylko raczej stabilnie się go powinno zostawić leżąc w bezpiecznej pozycji.
4: Dziś wiadomo, dlaczego kierowca uciekał.
10: Tak, no oczywiście. 2,5 promila miał w wydechanym powietrzu. Dlatego uciekał.
4: Ktoś go dogonił? Policja go szukała?
10: Nie. Strażak, wiem, że był strażak, który za nim pobiegł i jakaś właśnie z jedna z pań dorwały człowieka i przeprowadziły pod radiowóz.
4: Powiedziała pani, że udało się pani jeszcze ostatkiem sił wyjść z samochodu, potem dostała się pani do szpitala.
10: No, w szpitalu dowiedziałam się, że po prawej stronie żebra złamane, po lewej stronie kolejne żebra, złamany mostek, zapadnięte płuto, więc hospitalizacja odbyła się w szpitalu na około 10 dni.
4: Mówi się, że rany fizyczne się goją, ale no właśnie, te rany emocjonalne?
10: Fizycznie myślę, że dojdę w jakimś tam czasie, ale psychicznie wątpię, ponieważ w tej chwili borykam się z zespołem porazowym, więc boję się, co będzie dalej. Na chwilę obecną boję się nawet wsiąść do jakiegokolwiek samochodu. Więc gdziekolwiek się udaje, to albo na nogach po prostu, no, albo rowerem. Tyle mi pozostało. Po prostu jakaś ta trauma nie pozwala mi wsiąść do autobusu i do tramwaju.
4: Ktoś zaproponował pani pomoc, żeby, no właśnie, żeby wyjść z takiej traumy?
10: No niestety, wszystko muszę sama załatwiać. Od rehabilitacji po właśnie skorzystanie z specjalisty pomocy typu psychiatra, który zadecyduje, czy mam się udać na jakąś terapię dodatkową, bo chodziłam wcześniej na terapię, ale niestety ta terapia nie obejmuje takiego urazu jak mój, więc no teraz czekamy na dalsze wizyty lekarskie.
4: Proszę powiedzieć, czy pani spotkała się z tym kierowcą? On przyjechał, przeprosił?
10: Na chwilę obecną ten pan w ogóle się nie pojawi i może dziękować Bogu, bo nie ręczę za siebie. Bo naprawdę po tym wypadku pierwsze co pomyślałam, co z moim dzieckiem najmłodszym. Mówię, jak on sobie poradzi, ale po prostu jak mówię, nie ręczę za siebie, jak go dorwę, tego pana. Ale no, to od tego są sądy. W tej chwili to wiem, że jest sprawa, poszła do sądu, ale czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.
4: Ciężko będzie mu spojrzeć w oczy?
10: Mam nadzieję, że będę potrafiła spojrzeć mu w oczy i zapytać się słowem, dlaczego.
4: Co by mu pani powiedziała wprost?
10: Czy zabrał mi resztę życia? Chociaż żyję, bo żyję, oddycham, ale po prostu odebrał mi chęci życia, bo z tym, co się teraz człowiek męczy, no to jest katastrofa jak dla mnie.
4: Dzieci to chyba też przeżyły. Igor ma przecież dopiero zaledwie 7 lat.
10: Dokładnie. On długo nie wiedział o tym wypadku, bo po prostu bałam się mu to powiedzieć, ale jak powiedziałam mu w końcu, że mama jednak była w szpitalu poprzez to, że miałam wypadek samochodowy, no to dziecko się tak zmieniło, że on teraz, ja cię muszę pilnować. To są słowa mojego dziecka. Ja cię muszę pilnować. Starsze synowie, owszem, przeżyli to, byli przy mnie w szpitalu, wspierali mnie, no ale to są chłopaki, ale najmłodszy to najbardziej chyba na tym ucierpią. Psychicznie.
4: Niemal codziennie słyszymy o różnych tragediach, które wywołali pijani kierowcy na drogach. To policjanci mówią niemal codzienność. Z perspektywy, jak pani ogląda te tragedie w telewizji albo pani słyszy, co sobie pani myśli?
10: Ja to takiego człowieka bym w ogóle do samochodu nie wpuściła, no ale niestety są ludzie skrajnie nieodpowiedzialni, że pod wpływem alkoholu wsiadają, czy nie tyle alkoholu, ale też pod innymi używkami siadają do samochodów. Po prostu są skrajnie nieodpowiedzialni.
4: Można ich nazwać mordercami, zakułkiem?
10: Grubo, ale można by było tak nazwać.
4: Dlaczego?
10: No bo praktycznie jedną nogą byłam w grobie.
4: Nie każdy ma tyle szczęścia, co pani.
10: Oj, dokładnie. A tych wypadków jest coraz więcej. I to śmiertelnych.
4: Są akcje, chociażby ta najnowsza na Śląsku, która apeluje do kierowców, żeby nie wsiadali za kółkiem po pijanemu. Proszę powiedzieć, pani zdaniem te akcje mają sens?
10: Mają i to naprawdę duży sens. Ja bym ponaglała to notorycznie, dosłownie co 5 minut. Nie wiem, dla innych to może dla nudne by to się odbyło, ale dla niektórych ludzi, którzy są skrajnie nieodpowiedzialni, jak do nich nie dotrze, no to nikt nie dotrze do nich. Jak nie poprzez właśnie reklamę, poprzez jakieś spoty reklamowe i tak dalej, nie?
4: Pani wspomniała, że została pani jako ofiara wypadku pijanego kierowcy pozostawiona sama sobie i to pani musi teraz dbać i o to, żeby dostać się do psychologa i tak dalej. Myśli pani, że powinien być jakiś fundusz, który no, zapewnia takim osobom jak pani potem pomoc też rodzinom?
10: Dokładnie. To powinno być dosłownie tak na pierwszy rzut, żeby właśnie osoby, które trafiła taka tragedia w życiu, powinni właśnie mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z psychologiem, nawet z psychiatrą, terapię, żeby to wszystko było po prostu tak zorganizowane, żeby człowiek czuł się bezpiecznie. Pomimo tego, że miał wypadek, ale czuł się bezpiecznie, że może iść do tego lekarza, porozmawiać, wyżalić się, No i chodzi na tę terapię, nie?
4: A co pani myśli, bo czasami się zdarza tak, że no, rodzina przyzwala i po na przykład imprezie ktoś z partnerów, z mężów wsiada za kółkiem i po pijanemu wsiada do samochodu i ktoś wsiada razem z nim do tego samochodu.
10: To jest podwójna skrajna nieodpowiedzialność. Jak i tego kierującego, tak jak pasażera. Jeżeli piłeś, po prostu nie jedź. I tyle w temacie. Bierzemy, zapieramy kluczyki i nigdzie pan nie pojedzie.
1: SK Śląsk.
2: W Sosnowcu rozpoczął działalność Miejski Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Z jego pomocy będą mogły korzystać osoby doznające przemocy fizycznej, ale nie tylko. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
11: Agnieszka Sekunda, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Powstały nowe zespoły, które zmieniły swoją nazwę. Z dotychczasowej przemocy w rodzinie zostały utworzone Miejskie Zespoły Interdyscyplinarne do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Stąd jest zmiana tej nazwy, ale ta ustawa wprowadziła też szereg innych jakby rozwiązań dotyczących przemocy domowej. Są powoływane grupy diagnostyczno-pomocowe w celu zatrzymania przemocy domowej. Ustawodawca rozszerza nam tutaj katalog osób, które doznają przemocy, bo zmieniło się także nazewnictwo, doznają przemocy i najważniejsze dla nas jest to, że w każdym przypadku, gdzie do nas dociera zgłoszenie przemocy, dziecko jest traktowane jako osoba doznająca przemocy. To nam jakby rozszerza pole pomocy tym dzieciom. Rozszerzył się także katalog osób doznających, jak powiedziałam przed chwilą, o byłych partnerów, byłych małżonków, ale warunek jest, że ta przemoc musi być na dzień dzisiejszy, czyli aktualna. Nie będziemy zajmować się sprawami, gdzie dochodziło do przemocy kilka lat do tyłu. Ta przemoc musi faktycznie występować na dzień dzisiejszy. Ustawodawca także przemycił nam w nowych przepisach dwie dodatkowe formy przemocy, a więc formę przemocy ekonomicznej, a także różnie nazywaną formę przemocy na odległość, czy też cyberprzemocy. A więc wszystkie tutaj stalkingi, hejty, niepokojenie drogą mailową, SMS-ową będzie traktowane jako jedna z form przemocy względem osoby doznającej przemocy. Ustawodawca w końcu dał nam też możliwość oddziaływań na osoby stosujące przemoc, a więc członkowie grup diagnostyczno-pomocowych po wystąpieniu z wnioskiem do zespołu interdyscyplinarnego będą mogły taką osobę skierować na zajęcia korekcyjno-edukacyjne. Oczywiście, jeżeli ta osoba wcześniej nie podejmie z nami współpracy i sama nie będzie chciała działać na swoją rzecz. Zmieniło się też wiele w samej procedurze Niebieska Karta, dlatego że grupy diagnostyczno-pomocowe oddzielają się od zespołu i to one będą podejmowały decyzje o dalszym prowadzeniu tej procedury czy sprawy, bądź też zakończeniu i same będą podejmowały decyzje, kiedy ona ma zostać zakończona. Mamy tam szereg zmian, ponieważ już w nowej ustawie ustawodawca jasno nam wskazuje, że osobą stosującą przemoc jest to osoba pełnoletnia i jest niemożliwością w chwili obecnej prowadzenie jakichkolwiek działań skierowanych do niepełnoletniego człowieka. Tak to nazwijmy, bo nawet go nie możemy nazwać osobą stosującą przemoc, bo nie istnieje to pojęcie w procedurze, która obecnie się będzie toczyła. Jest wiele zmian w tej ustawie.
12: Tutaj chodzi o słowo klucz, bo wcześniej była przemoc w rodzinie, teraz jest przemoc domowa.
11: Wcześniej ustawodawca faktycznie nam tutaj jakby zawężał ten katalog i jeżeli były przepisy w rodzinie, to tutaj mieliśmy na myśli osoby, które musiały wspólnie zamieszkiwać i wspólnie gospodarować. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej rozszerza nam ten katalog, czyli te osoby kompletnie już nie muszą ze sobą mieszkać czy prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Faktycznie tutaj ustawodawca odchodzi od tych powiązań biologicznych, czyli mogą to być byli partnerzy, byli małżonkowie, tak, których kiedyś łączyła jakaś więź, czy to emocjonalna, fizyczna, ekonomiczna, natomiast na dzień dzisiejszy może ich to już nie łączyć, ale musi faktycznie dochodzić do przemocy tu i teraz. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, nie będziemy wracać do spraw sprzed kilku lat, tylko aktualnie musi między nimi dochodzić do przemocy.
12: I muszą zamieszkiwać w tym jednym domu?
11: Nie, właśnie to się zmieniło. Nie muszą już wspólnie zamieszkiwać.
12: Czyli rozumiem, każda forma przemocy, czyli tak jak pani powiedziała, nawet jakieś tam gnębienie przez internet.
11: Tak, to jest właśnie ta nowa forma przemocy. Tak jak wspomniałam, różnie nazywana. Jedni nazywają ją przemoc na odległość, jedni cyberprzemoc. I to też jest podstawą do wszczęcia procedury czy rozpatrzenia danej sprawy przez grupę diagnostyczną pomocową.
12: A wcześniej, do tej pory, jak sobie takie osoby musiały radzić? One musiały jakby same o to zadbać, tak? Tutaj mogą liczyć na pomoc takiego zespołu.
11: Tak, zgadza się. Wcześniej te osoby mogły korzystać z innych przepisów prawa, które pozwalały im jakby bronić się. Natomiast teraz mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko zespołu interdyscyplinarnego, który powołuje te grupy diagnostyczno-pomocowe, ale także specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, na przykład pracowników zespołu przeciwdziałania przemocy domowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
12: Jak się zmieniła rola dziecka po zmianie tych przepisów?
11: Pierwsze co, to każde dziecko jest uznawane jako osoba doznająca przemocy. To jest wielka rewolucja. Dotychczas mieliśmy dziecko w składzie rodziny, ale nie mogliśmy go z automatu traktować jako osoba doznająca. W chwili obecnej wystarczy, że dziecko jest w składzie tej, może nie rodziny, ale grupy osób, gdzie prowadzimy tą grupę diagnostyczno-pomocową, no bo wiadomo, mogą nie mieszkać razem, jest traktowane jako osoba doznająca przemocy. Wystarczy, że ono jest świadkiem, no już nie mówimy tutaj, kiedy osobiście doznaje przemocy.
12: Co to zmieniło w jego położeniu?
11: Różnie podchodzono do dziecka w procedurze Niebieska Karta. Często słyszeliśmy od osób, że jest napisane, że dziecko jest świadkiem przemocy, czy na przykład bezpośrednio nie słyszało obelg, wyzwisk, nie mówię tu już o formach fizycznych, i różnie traktowano dziecko. Teraz ustawodawca jasno nam mówi, to jest dziecko, które doznaje przemocy, a więc musimy zaopiekować się dzieckiem tak, jak każdą osobą, która doznaje przemocy. I ten wachlarz pomocowy na pewno będzie większy. Ciężko mi powiedzieć, jak te przepisy będą funkcjonowały w przyszłości, dlatego że to jest początek. Pewnie zupełnie inne spojrzenie na tą sprawę będę miała za kilka miesięcy, kiedy będziemy pracować już na tych nowych przepisach. Na pewno ustawodawca tutaj nam zmienił też katalog osób, które są uprawnione do wszczynania procedury Niebieska Karta. Bo dochodzą nam, czy żandarmeria wojskowa, jeżeli rozchodzi się o żołnierza zawodowego, asystent rodziny, do tej pory nie mógł sporządzać formularza, teraz może. Ale też ustawodawca zrobił krok dalej i stwierdził, że podstawowym składem grupy diagnostyczno-pomocowej będzie pracownik socjalny i funkcjonariusz policji, którzy na każdym etapie prowadzonej procedury będzie mógł się zwracać do zespołu o poszerzenie składu grupy, o specjalistów, które mogą pomóc zarówno osobie doznającej przemocy, jak i właśnie dziecku.
12: Powróćmy sobie jeszcze do tego, co się zmieniło. Chciałam dopytać o tych nastolatków, bo pani powiedziała wcześniej, że jeśli chodzi o przemoc domową, ci nastolatkowie będą w tej chwili inaczej traktowani, tak? Dlaczego? Co się zmieniło?
11: Mamy jasno wskazane w przepisach w ustawie, że osoba, która jest osobą stosującą przemoc, jest to pełnoletnia osoba. Do tej pory, jeżeli działały przepisy starej ustawy, nie było tego napisane wprost, a więc procedury Niebieska Karta pojawiały się, gdzie osobami stosującymi przemoc były osoby 16-17-letnie. Jedynym naszym działaniem, jakie mogliśmy zrobić, to przekazywaliśmy te informacje do sądu, tak? Nie podejmowaliśmy nie mogliśmy może inaczej podejmować działań względem osób niepełnoletnich. Oczywiście pozostawała nam praca z osobami doznającymi przemocy, bo musieliśmy w jakiś sposób zaopiekować się tymi osobami, udzielić im pomocy i wsparcia, jak mają się zachowywać w takich sytuacjach. Ale nie mogliśmy pracować ze sprawcą przemocy. Teraz ustawodawca jasno nam mówi, że musi to być pełnoletnia osoba, a wiadomo, możemy względem pełnoletnich osób podejmować działania.
12: Ale co z niepełnoletnimi sprawcami przemocy, bo i tacy się zdarzają, co w takiej sytuacji?
11: U nas akurat jest w ten sposób zrobione, że wszędzie, gdzie do nas będzie docierała informacja o tym, że ktoś doznaje przemocy, bo musimy jeszcze zwrócić uwagę, że to nie tylko procedura niebieskiej karty będzie uruchomiała pracę grupy diagnostyczno-pomocowej. Więc jeżeli będziemy mieli taką informację, że jest to osoba niepełnoletnia, natychmiast będziemy powiadamiać sąd rodzinny, z którym współpracujemy, ta współpraca jest dobra i będziemy podejmować działania także z policją, bo jak wiemy, zmieniły się także inne przepisy i tutaj właśnie sądu rodzinnego czy też policyjne. Oczywiście tutaj o policyjnych to mam na myśli głównie dodatkowe nakazy, zakazy, nakaz opuszczenia, zakaz zbliżania się, to już funkcjonowało. Natomiast od 15 sierpnia tego roku policja też otrzymała nowe uprawnienia, ale to także dotyczy się osób pełnoletnich, a więc zakaz zbliżania się do określonych miejsc, zakaz kontaktowania się, więc ten wachlarz jest od naszej strony duży. Natomiast sprawcami niepełnoletnimi będzie się musiał zająć sąd.
12: Kto wchodzi w skład zespołu?
11: W skład zespołu ja może wymienię podstawowe osoby, które wchodzą i muszą wejść w całej Polsce, ponieważ kolejne osoby to już tak jakby jest potrzeba danego zespołu. Na pewno wchodzą przedstawiciele miejskich, gminnych ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele policji, przedstawiciele oświaty, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. I to pozostało niezmienne, ale w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy zawodowi, przedstawiciel żandarmerii, jeżeli wystąpią z takim wnioskiem do zespołu. Organizacje pozarządowe, które oczywiście działają w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, a także inni specjaliści, którzy jakby pomagają nam w realizowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar, a także realizują inne zadania z tego zakresu.
12: Nowości, które się pojawiły w tych nowych przepisach, ta nowość dotyczy tej przemocy ekonomicznej. Co to jest ta przemoc ekonomiczna i kogo ona może dotyczyć?
11: Przemoc ekonomiczna może każdego dotyczyć, kto doświadcza przemocy, głównie tej przemocy domowej. Przemoc ekonomiczna to jest zabieranie pieniędzy komuś, wydzielanie tych pieniędzy, zmuszanie do zaciągania kredytów, zmuszanie do żebrania i zabieranie tych środków finansowych. Ta przemoc ekonomiczna zawsze jest powiązana z innymi formami. Na pewno jest powiązana z przemocą psychiczną, ale też może wiązać się z innymi. Na pewno przemoc ekonomiczna jest bardzo trudną też do udowodnienia, tak samo jak przemoc psychiczna.
12: A jeśli chodzi o tą cyberprzemoc, też tą nowość w tych przepisach, to o czym my mówimy, o jakim zjawisku?
11: Mówimy tutaj o tym zjawisku, że często, kiedy sprawca, na przykład osoba stosująca przemoc, dostanie nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się do określonego miejsca, jakby pisał SMS-y do osoby doznającej przemocy, obraźliwe słowa na różnych portalach społecznościowych, nachodził w miejscu pracy, to wszystko teraz będziemy mogli podciągnąć pod przemoc. A więc tutaj obawiamy się tylko jednego, że wszystkie sprawy, które dotyczyły stalkingów, tak, i były składane o ściganie tego przestępstwa, najprawdopodobniej będą do realizowania przez grupy diagnostyczne pomocowe. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale jeżeli jest to aktualne dziś jeszcze między tymi partnerami byłymi, czy mężami, czy jakiekolwiek związki były wcześniej, liczymy się z tym, że tych spraw też będziemy mieli sporo.
12: W Pani ocenie zmiana tych przepisów była potrzebna i co ona zmieni w konkretnych przypadkach osób doznających przemocy?
11: Tu głośno i wyraźnie trzeba mówić, że przede wszystkim osoby doznające przemocy są bardziej chronione. Czyli wcześniej był tylko zakaz zbliżania do mieszkania i nakaz go opuszczania, a teraz, tak jak wiemy, chronimy. Chronimy zarówno dziecko, jak i osobę doznającą przemocy. Dodatkowe nakazy, o których mówiłam, czyli na przykład nakazy, zakazy, zakaz zbliżania się na przykład, czy wchodzenia na teren placówki oświatowej, gdzie się dziecko uczy, zakaz zbliżania się do miejsca pracy, na przykład osoby doznającej przemocy. Zakaz kontaktowania, o którym przed chwilą mówiliśmy, to jest jedno, czyli możemy bardziej chronić osoby doznające przemocy. A drugie, ustawodawca daje nam możliwość w końcu jakichś podejmowania kroków względem osób stosujących, czyli tak jak mówiłam, zajęcia korekcyjne, edukacyjne. A jeżeli sprawca czy osoba stosująca przemoc nie zgłosi się na takowe zajęcia dobrowolnie, możemy wystąpić z wnioskiem o wykroczenie, czyli nierealizowanie tych zobowiązań i wtedy decyzję będzie podejmował sąd.
12: A jak wy często się będziecie zbierać?
11: Zespół według nowych przepisów powinien spotykać się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, czyli to też jest nowość, wcześniej było na 3. Ale ustawodawca pozwala nam spotykać się wtedy, kiedy mamy taką potrzebę, gdzie musimy wykonać swoje zadania. Natomiast grupy diagnostyczno-pomocowe, które odłączają się od zespołu, bo zespół interdyscyplinarny to jest jakby inne działania i jest to ten człon, który ma tworzyć system przeciwdziałania przemocy na terenie danego miasta. Natomiast grupa diagnostyczno-pomocowa jest grupą zadaniową, czyli pracuje z konkretnym przypadkiem w środowisku. Więc tutaj są dwie różne terowości prowadzenia tego.
12: Czyli ja rozumiem, że tak technicznie do was będą spływały do tego zespołu wszystkie przypadki, tak, które będą miały miejsce w Sosnowcu, a wy będziecie podejmować już konkretne decyzje.
11: Każde zgłoszenie dotyczące przemocy będzie wpływało, mamy nadzieję, że będzie wpływało bezpośrednio do zespołu interdyscyplinarnego, który powoła grupę diagnostyczno-pomocową do pracy z konkretnym przypadkiem.
1: SK Śląsk.
2: Pan Gabriel Pierończyk odkrył w Tychach kapsułę czasu, która uchowała się od II wojny światowej. Dzisiaj elementy znalezione z tego okresu możecie oglądać m.in. w Miejskim Muzeum w Tychach, a o tym, co się znalazło w kapsule, usłyszycie w następnym materiale.
13: Nazywam się Gabriel Pierończyk i jestem założycielem takiej inicjatywy pod nazwą Muzeum Historii Człowa w Tychach, a dzisiaj część moich zbiorów jest dostępna dla zwiedzających w Muzeum Miejskim w Tychach.
14: No właśnie, znajdujemy się w takim niesamowitym miejscu. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo jestem, bardzo mnie interesuje też ta tematyka. I teraz musimy zdradzić koniecznie słuchaczom, którzy nie widzą tego, co tutaj się znajduje, właśnie co możemy zobaczyć u pana tutaj w magazynie, bo jest tutaj naprawdę wiele ciekawych eksponatów.
13: No to są przede wszystkim skrzynki na amunicję różnego rodzaju, wyposażenie żołnierzy niemieckich. Można znaleźć jakieś pojedyncze gąsienice, tuby na pociski, hełmy oczywiście i jakąś broń białą jak bagnety.
14: Trzeba podkreślić fakt, że to wszystko w większości, co znajduje się właśnie w tym pomieszczeniu, zostało znalezione przez pana.
13: Tak, no to jest kolekcja, która powstawała przez no co najmniej 15 lat, więc myślę, że jest już co pokazywać.
14: No właśnie, zatem porozmawiajmy o tym, skąd się wzięło to zamiłowanie i gdzie de facto pan znajduje te odkrycia, które są z czasów tej II wojny światowej. Jak to wszystko wyglądało? Czy to jest po prostu szukanie po lasach? Czy to są przypadkowe znaleziska? Proszę o tym opowiedzieć.
13: Tak naprawdę to był to jeden wielki przypadek, że się znalazłem tu na Człowie i zacząłem zbierać te człowskie rzeczy, bo to był taki mały epizod właśnie w Muzeum Miejskim w Tychach, kiedy temat został poruszony, walki w 1945 roku w Człowie, natomiast nie rozwinięty. A później to tak samo poszło, że to ja ten temat rozwinę. I właściwie od tego się zaczęło. A gdzie można te rzeczy znaleźć? To tak naprawdę wszędzie. Trzeba się rozglądać, bo można znaleźć w lesie, można w trakcie spaceru z dziećmi, bo też się znajdowały porcelanowe korki, dzwonek przedwojenny, dzwonek rowerowy. To wystarczy dobrze przyglądać się, co leży na ziemi. Ale można też, zdarzało mi się też grzebać po śmietnikach, po skupach makulatury, no i oczywiście po domach.
14: No właśnie, jeżeli mówimy o II wojnie światowej, to jak to wyglądało tutaj właśnie na terenie Czułowa, bo w tym magazynie, gdzie my się teraz znajdujemy, jest bardzo dużo rzeczy właśnie niemieckich.
13: Tak, w 1945 roku, właściwie to był noc z 28 i z 29 stycznia, wówczas wojska niemieckie wycofywały się z aglomeracji górnośląskiej i w tym czasie zostały zaskoczone przez nacierające wojska rosyjskie od strony Bierunia i Murtek. I tak naprawdę to ci żołnierze zaczęli robić takie prowizoryczne linie umocnień gdzieś okolicach przydrożnych rowów, w sąsiednich domach. Wywiązywały się wtedy walki o każdy dom, o każdy ruch. Natomiast przeważająca liczba tych żołnierzy rosyjskich i samo zaskoczenie doprowadziło do tego, że tych przedmiotów wojska niemieckiego 100 razy więcej niż samego rosyjskiego.
14: Właśnie widzimy tutaj między innymi na tabliczce powieszone nieśmiertelniki. My jeszcze tutaj w kuluarach przed rozpoczęciem rozmowy rozmawialiśmy właśnie na temat tego, że niektóre z nich są przedzielone już na pół. Co to oznacza?
13: Przełamane nieśmiertelniki na pół oznaczają oczywiście, że któryś, no właściciele tych nieśmiertelników zginęli. Te połówki, które tutaj można zobaczyć, to są połówki, które powinny się znaleźć w jednostkach wojskowych. Tylko, że no, nie wiadomo dlaczego nie zostały odesłane.
14: Prócz nieśmiertelników zerkamy troszkę niżej i mamy skrzynie. Skrzynie, które są stare, które widać, że już przeszły, pewnie były nieraz zakopywane i odkopywane. No właśnie, co to za skrzynie?
13: To są skrzynie na pociski do dział przeciwlotniczych, skrzynie na granaty i skrzynie na pociski i ładunki artyleryjskie do lekkich haubic.
14: Czyli coś dla miłośników właśnie takich, że tak powiem, bardziej bojowych sprzętów. No i powiedzieliśmy o tym, że to są skrzynie niektóre na granaty i granaty tutaj też pan ma.
13: Tak, ale to już jako rekonstrukcja.
14: Mówimy o skrzyniach, ale widzimy również szable, widzimy również różne odznaczenia, które znajdują się w ramkach. Co to są za elementy?
13: To są takie ciekawostki, które trafiają do mnie w bardzo przeróżny sposób, bo ta szabla, o której pani wspomniała, ta, która za moimi plecami, przez lata była wykorzystywana jako tyczka do pomidorów. Zaprzyjaźniony pan zadzwonił do mnie, czy ja chcę tyczkę do pomidorów. I tak się też u mnie znalazła. Bagnetów jest sporo. Były wykorzystywane już poza wojskiem oczywiście w domach. Trafił się taki bagnet, spotkałem taki bagnet, który był przerobiony na tasak rzeźniczy i no, tych przedmiotów to można tak mnożyć, bo one zawsze miały swoje drugie życie.
14: Elementy ubioru też tutaj znajdujemy. Widzę SS-mański mundur, widzę polski mundur, ale już powiedzieliśmy sobie, że on już jest troszkę bardziej nowoczesny. Mamy w ramkach też powieszone tutaj na ścianach elementy mundurów niemieckich, kołnierzyki i różne odznaki. Gdzie to się wszystko znajdowało?
13: To może już sprostuję, to nie SS-mański mundur, ale mundur żołnierza Wehrmachtu, bo SS-manów tutaj raczej nie było. Natomiast te wszystkie rzeczy, no część jest pozyskana albo z domów, albo gdzieś z lasów. Z lasów oczywiście do tego trzeba mieć pozwolenie, natomiast jak się wypełni wszystkie

0: Metalowe. Te hełmy również zostały znalezione w lasach?
1: Tak, tak. No to były rzeczy, których ludzie nie zbierali po wojnie, bo przy tak dużej liczbie wojskowego wyposażenia to każdy brał te najlepsze. A to, co było przeszczelone, skrzywione, czy w jakiś sposób uszkodzone, to zostało wyrzucane. I nawet sami ludzie mi mówili, my takich rzeczy nie braliśmy, bo mieliśmy dużo, dużo lepsze.
0: A pan to wziął i niektóre poddał rekonstrukcji.
1: Tak, ja żadnym nie wzgardzę. Część, te najgorsze, które właściwie byśmy mogli już oglądać na śmietniku albo na złomie, zostały poddane rekonstrukcji, bo i tak z nich by już nic nie było. Natomiast te lepsze, póki trzymają się jeszcze taką kupy, no to można je zobaczyć na półkach.
0: Widzimy jeszcze tutaj maski gazowe, które się znajdują.
1: No to były też kolejne rzeczy, których ludzie nie zbierali, bo po co? Wiem, że na przykład takie maski były wykorzystywane jako gogle do motocykli, jeżeli komuś brakowało. Natomiast tego się nie dało w żaden sposób przerobić, chyba że się odcinało z nich paseczki. Te wszystkie gumki, paski, które trzymały tą maskę, bo to były rzeczy do wykorzystania, do wtórnego wykorzystania.
0: No właśnie, i pan ma pasję, którą pielęgnuje, pasja, która jest niesamowita, można śmiało stwierdzić, poszukiwacz skarbów takich wojennych, śmiało można pana, taki lokalny, śmiało można pana tak nazwać. No i przychodzi taki dzień, że znajduje się kapsułę czasu. No to teraz porozmawiamy o tej kapsule.
1: Najfajniejsze jest to, że to zawsze mnie zaskakuje. To, że była jakakolwiek kapsuła, to o tym nie wiedziałem, tylko to było takie chyba samozaparcie, że trzeba szukać, bo może coś być. Gdy dostałem pozwolenie na przetrząśnięcie budynku dyrekcyjnego fabryki, to zrobiłem kilka podejść, aż dopiero coś trafiłem, bo nie wierzyłem w to, że w takim dużym budynku nie ma nic.
0: No właśnie, zacznijmy od początku. Zatem jak pan się dowiedział, że tam coś może być bardzo takiego wartościowego i że coś tam ten budynek może skrywać?
1: No sam budynek był ciekawy, bo to powstał w 1884 roku, czyli już ma ponad 140 lat, a to był też efekt poprzedniej wystawy w Muzeum Miejskim i wówczas dyrekcja fabryki pozwoliła mi pogrzebać, a że to był budynek przeznaczony do remontu, który właśnie obecnie trwa, to był już, cały budynek był opuszczony i nic nie stało na przeszkodzie, żeby móc wyrwać deski z podłogi, żeby móc pogrzebać, pobrudzić ściany i wtedy się zaczęło.
0: Pierwsza myśl, gdzie można ukryć coś, no to ja bym sobie pomyślała, że właśnie pod deskami w podłodze ktoś coś zapisuje, przekazuje jakieś listy do przyszłego pokolenia. A tutaj gdzie ta kapsuła się w końcu odnalazła?
1: Kapsuła się odnalazła pod bardzo niewielkim daszkiem, który był nad oknem, nad takim dachowym oknem, a sama powierzchnia tej kapsuły wyniosła około 10 metrów kwadratowych, a daszek, ta przestrzeń pomiędzy daszkiem a podłogą wynosiła 50 cm.
0: Czyli można powiedzieć ogromna kapsuła czasu. Znalazł pan to i jaka była pierwsza reakcja, to pierwsze takie wrażenie, no bo dla takiego fanatyka właśnie takich elementów wojennych, no to chyba gratka.
1: Tak, gratka, ale my mówimy tu o kapsule czasu, natomiast na samym początku się okazało, że to był jedna karteczka, bo taki był bilet cechowy podpisany Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru, która została znaleziona pod jedną belką, która tak luźno leżała i wtedy pomyślałem, to będzie tego coś, będzie więcej. No i zacząłem kręcić się wokół tej belki i się okazało, że pół metra dalej jest druga karteczka, trzecia karteczka. Jak zacząłem wygrzebywać ten gruz i te kartki, to wtedy już widać było, że coś jest tam ciekawego.
0: No właśnie, coś tam jest ciekawego. Co jeszcze tam pan odnalazł?
1: No, z takich fajnych rzeczy to były bilety. Różnego rodzaju bilety, bo były bilety na autobus, tylko autobus śląskich linii autobusowych. Były bilety do autobusów pana Swobody, a pan Swoboda to był tyski przewoźnik. Tylko, że już to były bilety w momencie, kiedy Niemcy mu dali Treuhändera na tą firmę, czyli już tak naprawdę zaczęło przychodzić, ta firma zaczęła przychodzić na własność państwa. Były też bilety na tramwajowe, bilety kolejowe i bilety wstępu na wiece NSDAP i na przykład na koncert.
0: I to wszystko wojenne rzeczy.
1: Różne, bo zazwyczaj Zazwyczaj to były rzeczy z przełomu lat 40. 40-41, bo ostatnie właśnie dokumenty były z końca 41 roku. Już następnych już nie było, więc można wydatować tą kapsułę na 1941 rok. Ale znajdowały się na przykład gazety z 1928 roku, taką gratką, do której jeszcze nie do końca zidentyfikowałem. To jest plakietka z prosektorium,

0: Pawła Kawali. I to jest prawdopodobnie taka pierwszowojenny przedmiot, natomiast zbyt słabe są pieczątki prosektorium, żeby móc identyfikować, jakie to są lata.
1: Oprócz tych wymienionych elementów, o których wcześniej teraz wspomnieliśmy, były również listy i koperty.
0: Tak, były różnego rodzaju koperty właśnie z fabryki papieru. To były polskie koperty z napisem Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru. Następnie były koperty z niemieckimi nazwami właśnie Górnośląskiej Fabryki Celulozy i Papieru, a również koperty z firmy German und Jacobsen Papierfabrik, czyli to był ostatni właściciel fabryki papieru w trakcie wojny.
1: No a coś o tych listach? One były pisane maszynowo, czy właśnie zobaczył pan, że to było napisane ręcznie?
0: Nie, to były listy pisane ręcznie, a zazwyczaj to były listy firmowe, których nie dało się w jakiś tam większy sposób zidentyfikować, bo to były czasami skrawki, ale bardzo ważne były tutaj adresy. Część z tych adresów były... Właściwie te listy były adresowane dla pana Kulki, malarza Stychów. I wśród tych wszystkich przedmiotów znalazły się też rożki z barwnikami do farb. Było bardzo dużo gazet poplamionych farbami. Były czapki, była czapka malarzy, więc myślę, że to właśnie pan Kulka był sprawcą tej kapsuły czasu.
1: I de facto ta kapsuła czasu miała troszkę taki duch artystyczny w sobie też.
0: Raczej bym powiedział, to był duch takiego osoby, która porządkuje i wyrzuca wszystko, co jest niepotrzebne. Wtedy to na pewno były traktowane te rzeczy jako śmieci, a dzisiaj to jest jako taka gratka, która nam dostarcza bardzo dużo informacji o tym, co o życiu zwykłych ludzi, ale też o samej na przykład fabryce papieru.
1: Kiedyś ktoś mógł to po prostu wyrzucić, nie zwracać uwagi na to, że w przyszłości będzie to miało bardzo dużą wartość, po pierwsze historyczną, po drugie można powiedzieć naukową, że ludzie będą mogli wyciągnąć z tego jakieś wnioski, dowiedzieć się więcej, jak to kiedyś wszystko wyglądało.
0: Tak naprawdę to bardzo się dobrze złożyło, że nikt na to nie zwraca uwagi, bo myślę, że przynajmniej były dwa momenty, kiedy ktoś by mógł to wziąć i wyrzucić. Pierwszy moment to jakby fabryka była odbudowywana po walkach w 1945 roku, czyli załóżmy, że te rzeczy miały już wtedy po 5-6 lat i nikt się tym nie interesował, bo tam wtedy było pokrycie dachu zmieniane. Później w latach bodajże 50. była druga wymiana dachu, czyli kolejny raz przetrwały te rzeczy. I ciężko jest mi wydatować, ale jeszcze była rura z ogrzewania położona nad tymi rzeczami. Czyli ktoś znowu musiał tam zajrzeć i wprowadził tą rurę, ale też na szczęście się nikt tym nie zainteresował, bo pewnie by to zostało usunięte i wyrzucone.
1: No właśnie, w końcu przyszła osoba odpowiednia, która się tym zainteresowała i która to wynalazła. I to jest bardzo pozytywny aspekt tej naszej rozmowy, bo dzięki temu my teraz możemy to chociażby mieć przed sobą i wiele z tego właśnie wnioskować. Pan mi wspomniał przed naszą rozmową, jeszcze zanim włączyliśmy dyktafon, że dużo tego było, że było bardzo dużo kartonów, żeby to wynieść.
0: Wyciąganie tych przedmiotów, bo to takie było dosyć specyficzne, bo trzeba było na brzuchu się wczołgiwać pod daszek, z twarzą przy samej podłodze, wyciągać je poza daszek i dopiero można było segregować. Trwało 3 dni, po 5-6 godzin codziennie. I w momencie, jak przywiozłem te wszystkie kartony, wyczyściłem się z tego kurzu, było widać, co dokładnie mam. Co dokładnie, ile tego było i czy to było warto.
2: SK Śląsk.
3: A więcej informacji z naszego regionu już teraz znajdziecie na sk.pl.

0: SK Śląsk. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. O tej porze już na pewno, ale żeby nie było, wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co by na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Na start? O, myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon for Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. W Stanach kwiat jabłoni, szare świat, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz to, czyli 13 minut po 23. Sprawdzimy, czy polubicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, które ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Esce jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A już niedługo północ i premiery. I've been fighting.

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum WST, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz wesce. Przed chwilą zagrałem wam też niedawną nowość od Armina Van Burena, to Take Me Home, ale teraz chciałem wam zdradzić ciekawostki o tym numerze, bo strzelam, że kilka osób słyszało przed momentem wesce ten kawałek i mogło pomyśleć, gdzieś to już słyszałem, albo słyszałam. I słusznie, bo słuchajcie, ta melodia to nic innego jak melodia utworu By The Way od Red Hot, czyli Peppers, zresztą sami posłuchajcie. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for... Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. No, a w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bescom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin Van Buren się tutaj zaprezentował fajnie. Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz. Czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało. Więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity zaczynają się w Esce. Tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północ, to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Tak, tak, tak, tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć. A zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem. No i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.

0: Co za hit, ale ten już dobrze znamy, to Turn the Lights Off. Ale może my odpalimy teraz kolejny? Co by na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego. Jego I Know What You Want, chyba mogę tak przypuszczać, chyba mogę tak powiedzieć. Zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

0: To Imagine Dragons i ich Thunder, ale co by na to, żeby teraz zmienić klimat? I to mocno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagrałem wam już premiery, ale tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w Esce. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanjo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w Esce.

The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano David, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz z artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, a nagrali go D.O.D., Armin van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Top Low i Talking Body, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do pierwszej. To jest już piątek, tak? Można się cieszyć, można się cieszyć. Dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie. To wszystkie hity zaczynają się westy, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier. To m.in. Grammy i I Know What You Want. Był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat. 7.30 Hunter i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami. My zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwsi. A do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice. Który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać. Na Messengerze można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie to wszystko sprawdzę. Mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo. To nie

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek. Sexy Magic, tak się to nazywa, nagrali go Kariel, Pacao Morozo, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23. Bądźcie ze mną, Mati Fujiwo. Dzięki za dziś, jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie gorącej dwudziestki, potem też SK Live Remix, będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia, pa pa!
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Śląsk.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hey.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi